przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Radio Jura.
1: Czwartek, 8 dzień października, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy jednak sami przyznają, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Co to oznacza dla Polski? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
2: Czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów? To sprawdza naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Chodzi o lekarza, który jest podejrzany o wystawienie warszawskiemu szpitalowi południowemu nierzetelnych faktur na ponad 500 000 zł. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju. A komentarze w tej sprawie zbiera Michał Dobrołowicz.
4: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
5: W świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
4: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim szpitalu południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opon Hunter. 733-267-267.
1: Przed nami kolejny dzień, gdzie temperatura przekroczyć może w wielu miejscach 20 stopni, ale to chyba ostatni taki moment, przynajmniej w tym tygodniu. No i podejrzewam, że już na nieco dłużej, najzimniej w tej chwili w Jeleniej Górze, nieco ponad 2 stopnie. No i to jest moment, gdzie będziemy przyglądali się prognozom uważnie, bo niewykluczone, że pod koniec tygodnia i na początku przyszłego pojawią się nocne przymrozki. Dzisiaj też po południu już w niektórych miejscach mogą pojawić się słabe opady deszczu. Wszędzie może się rozpadać dziś w nocy i jutro nad ranem. Jutro też chłodniej, niestety.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opon Hunter. 733-267-267.
9: To jest podsumowanie wiadomości ze środy w Radiu Jura. Co dalej z gigantycznym złożem wolframu i innych cennych metali na terenach koła Myszkowa? Temat znów stał się gorący po podpisaniu umowy w ambasadzie USA w Warszawie.
10: O skarbach, jakie kryje ziemia w północno-wschodniej części górnośląskiego zagłębia węglowego, wiadomo od kilkudziesięciu lat. Wówczas Państwowy Instytut Geologiczny w tym miejscu potwierdził badaniami złoża rud wolframu, molibdenu i miedzi. Występują na głębokości od 400 do 1000 metrów. To ponad tona czystych metali stosowanych w przemyśle zbrojeniowym, motoryzacyjnym i lotniczym. W ostatnich dniach podpisana została umowa dotycząca współpracy technicznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mająca dotyczyć właśnie oceny geologicznej i zasobowej naszego terenu. Projekt zostanie również przeanalizowany pod kątem uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych czy ekonomicznych. Strony zamierzają zbadać możliwości związane z budową bezpiecznych łańcuchów dostaw surowców mineralnych dla państw sojuszniczych NATO.
9: Ja dodam, że sprawę tego typu eksploatacji w ubiegłym ubiegłym roku oprotestowały gminy Żarki i Kozie Głowy. Nie ma też jednoznacznego stanowiska powiatu myszkowskiego w tej sprawie.
10: Dla państw sojuszniczych NATO.
9: Ja dodam, że sprawę tego typu eksploatacji w ubiegłym roku oprotestowały gminy Żarki i Kozie Głowy. Nie ma też jednoznacznego stanowiska powiatu myszkowskiego w tej sprawie. Są natomiast obawy mieszkańców o ważny zbiornik wód podziemnych.

0: wątpliwość aspekt ekologiczny przy rozbudowie i przyszłej eksploatacji oczyszczalni. Jak słyszymy, dopiero teraz obiekt będzie w pełni ekologiczny i przyjazny okolicznym mieszkańcom.
1: W nowym wydaniu będzie mniej uciążliwa niż to ma miejsce teraz, a jestem o tym przekonany, ponieważ my nie budujemy oczyszczalni, budujemy sarkofag, to wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy biologiczne ani chemiczne. Również w pełni schermetyzowany będzie punkt zlewny, który w tej chwili jest zupełnie odkryty i to on jest powodem uciążliwości. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali, do której samochód wjedzie, wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci to, co ma zrzucić i wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Zmiany w obrębie dzisiejszej oczyszczalni są konieczne, zapowiada burmistrz Tomasz Kucharski.
1: Oczyszczalnia wyczerpała się jakby eksploatacyjnie i technologicznie. To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym, bo dociągi częstochowskie jako eksploatator tej oczyszczalni robiły taką ekspertyzę. Rzeczywiście jest mało bezpiecznie, zabezpieczenia zostały wprowadzone, niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę. Mamy w tej chwili 900 metrów sześciennych na dobę. Chcielibyśmy mieć praktycznie dwa razy tyle, tak żeby ta oczyszczalnia jakby z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Finansowanie w znacznej mierze już jest. Wszystko wskazuje na to, że umowy będą parafowane w tym roku, a prace mogłyby ruszyć już w 2027 roku.
1: Pozyskaliśmy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni w wysokości ponad 17 milionów złotych. Tych pieniędzy na początku nie było. Myśmy ich poszukiwali intensywnie we wszystkich ministerstwach, we wszystkich funduszach. Okazało się, że udało się dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dzięki dobremu wnioskowi pozyskać najpierw 9 milionów, a potem kolejne 8 milionów, co pozwala nam zapłacić za mniej więcej połowę tej inwestycji. Drugą połowę będzie finansowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji okręgu częstochowskiego i mamy ogromną szansę zrealizować tę niezbędną inwestycję i spodziewamy się, że na przełomie roku podpiszemy umowę z wykonawcą.
0: Podsumowuje burmistrz Tomasz Kucharski. Inwestycja planowana przy ulicy Storczykowej zyskała już dofinansowanie na poziomie ponad 17 milionów złotych. Nieprzyjemny fetor i natychmiastowa reakcja służb w gminie Blachownia. Mieszkańcy Łojek domagają się wyjaśnienia sprawy niepokojącego odoru. Na problem zwrócili uwagę służb i samorządu. Mariusz Osyra dowiadywał się więcej w tym temacie.
2: Po zgłoszeniach lokalnej społeczności burmistrz Cezary Osiński z Blachowni powiadomił starostwo powiatowe, sanepid, a także wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Tam kroki skierowaliśmy i my. Jak poinformował naszą redakcję katowicki WIOŚ i jego rzecznik Małgorzata Zielonka, inspektorzy podjęli już dwukrotnie działania w terenie. Sprawdzali na miejscu najpierw podczas sobotniego rozpoznania, a następnie w poniedziałek, 5 października, co dzieje się w Łojkach, kiedy to wspólnie z policją przeprowadzono czynności na terenie jednego z pobliskich zakładów. Ustalono, że to prawdopodobnie z tej posesji dobiegają odczuwalne przez mieszkańców Łojek zanieczyszczenia. Służby stale monitorują jakość powietrza, sytuację na miejscu, a decyzje o ewentualnej kontroli interwencyjnej zostaną podjęte po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji i zebranych w ustaleniach inspektorów.
0: Co nowego na kolei w naszym regionie? Sprawdzamy teraz, zaglądając do nieodległego od Częstochowy Lublińca. Dworzec kolejowy w tym mieście wreszcie czeka gruntowna metamorfoza. Projekt odnośnie przebudowy jest już oficjalnie w przygotowaniu, potwierdzają Polskie Koleje Państwowe. Są już pierwsze umowy i parafowane dokumenty.
3: Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na przygotowanie projektu przebudowy dworca kolejowego w Lublińcu. Dzięki modernizacji obiekt przejdzie gruntowną metamorfozę. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec 2029 roku. W ramach prac rozebrana zostanie część budynku administracyjnego, dzięki czemu powierzchnia dworca zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb pasażerów. Powstanie tu część, na której zaprojektowany zostanie zielony dach. Wymieniona zostanie także stolarka okienna, a elewacja poddana zostanie renowacji.
0: Mamy umowę z biurem projektowym, mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. To wyczekiwane zielone światło dla nowoczesnej inwestycji ważnej z punktu widzenia obsługi pasażerów kolei w naszym subregionie. Będą wreszcie tak potrzebne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory lublinieckie dworzec takich rozwiązań nie posiadał.
3: Metamorfozą przejdzie również wnętrze obiektu. Powstanie tu poczekalnia dla pasażerów, ogólnodostępne toalety oraz lokal komercyjny, dostępny zarówno z przestrzeni holu, jak i z możliwym dostępem z zewnątrz. Zachowane i poddane konserwacji zostaną dwie duże mozaiki ścienne z lat 70. autorstwa Jana

0: Dzięki przebudowie dworzec stanie się w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Budynek wyposażony zostanie także w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku.
1: Dworzec ma być nowocześniejszy, ale zachowa swój klimat sprzed kilkudziesięciu lat, dodaje Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP SA. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku, a finalny efekt zobaczymy pod koniec 2029 roku. Większa świadomość i aktywna profilaktyka to też realne wsparcie dla pacjentek. Stowarzyszenie Częstochowskiej Amazonki ponownie włącza się w obchody Różowego Października. To intensywne działania na rzecz walki ze schorzeniami onkologicznymi.
2: Miesiąc październik jest miesiącem świadomości profilaktyki raka piersi. Rozpoczął się miesiąc. Różowy, wspaniały miesiąc, ale myślę, że trzeba zapamiętać sobie to, co jest dla nas bardzo ważne. Pamiętać o profilaktyce, o edukacji, żebyśmy nie powiększali osób, którzy są chorzy później na choroby nowotworowe. Ale swoją drogą zachęcam już dzisiaj wszystkich, żeby skorzystali z internetowego konta pacjenta.
1: Mówi prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i szefowa Amazonek w Częstochowie Elżbieta Markowska. Na koncie w krajowym systemie IKP znajdziemy program Moje Zdrowie. To kontynuacja działań, które trwają od kilku lat. W tym okresie szczególnie zwróćmy uwagę na nasze zdrowie, apeluje rozmówczyni Radia Jura.
2: Jest to wspaniały program profilaktyczny, który już obowiązuje od 20 roku życia. Co 5 lat mamy od 20 do 45, powyżej mamy co 3 lata ten bilans. Warto z tego skorzystać, bo nikt nie zadba o nasze zdrowie jak my sami, a ta profilaktyka jest ważna. Ten program jest o tyle dobry, ponieważ możemy dokładnie powiedzieć o wszystkich naszych bolączkach i zostajemy tak prawidłowo zdiagnozowani, więc to ważne. Od nas zależy, czy z tego skorzystamy.
1: Zachęca Elżbieta Markowska. Działania na polu walki z rakiem przez cały październik wspierają też rozliczne instytucje w mieście, jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce. Z kolei we wtorek 13 października w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza odbędzie się konferencja naukowa połączona z debatą ekspercką. Wydarzenie pod hasłem Bądź zdrową Polką, wspólnie dla zdrowia kobiet, organizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, zgromadzi lekarzy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Podczas trzech paneli dyskusyjnych specjaliści skupią się na diagnostyce, profilaktyce raka piersi oraz wdrażaniu rozwiązań odpowiadających na faktyczne potrzeby pacjentek. Pamięć o zasłużonych Częstochowianach wiecznie żywa. Miejscy radni podjęli decyzję o nadaniu patronów kilku punktom na mapie Częstochowy. Mariusz Osyra o nowych ulicach i rondzie dotąd bez nazwy.
3: Nowe nazwy zyskały dwie ulice oraz rondo honorujące osoby wyjątkowo zasłużone dla kultury i życia społecznego Częstochowy. Ulica w dzielnicy Kiedrzyn, łącząca ulicę Mazowieckiego i Miłosza, otrzymała imię zmarłego w sierpniu Grzegorza Lipowskiego. Z kolei patronem łącznika między rondami przy ulicach Drogowców i Srebrnej na Zawodziu został Ireneusz Kozera w piątą rocznicę swojej śmierci. Ponadto rondo u zbiegu ulic Warszawskiej, Krakowskiej, Mirowskiej przy placu Daszyńskiego nosi od teraz imię wybitnego pedagoga i animatora kultury Krzysztofa Pośpiecha. Na wszystkie nazwy i patronów zgodziła się podczas październikowego posiedzenia Rada Miasta Częstochowy.
4: Witajcie w nowym pięknym dniu. Nazywa się czwartek, czwarteczek, czwartunio. Ósmy dzień października. Rozpoczynamy oficjalnie nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam.
5: Radio

0: 11 godzin i 9 minut potrwa dzisiejszy dzień, a to dlatego, że słońce 8 dnia października wzejdzie o 6.48, zacznie znikać za horyzontem 2 minuty przed godziną 18. 8 dzień października w kalendarzach mamy, to 281 dzień roku, a swoje imieniny świętują tego dnia Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Taida, Gunter, Marcjusz, Ewodia i Artemon. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Nietypowe święta jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Chodzi oczywiście o stworzenie morskie. Światowy Dzień Wzroku i Międzynarodowy Dzień Podologii. To tak prozdrowotnie dzisiaj chyba będziemy świętowali.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud. Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
7: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
6: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
7: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
6: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
7: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
6: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
7: Furnipol.pl.
8: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
11: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
10: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
11: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
10: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
11: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
10: www.traktom.pl.
11: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
15: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: W Częstochowie dzisiaj no już trochę więcej chmur będzie się pojawiało, zwłaszcza w drugiej części dnia. Nie wykluczone też, że po południu słaby deszczyk się pojawi. Na pewno nadchodząca noc będzie mokra, informują fachowcy od Aury. 19 stopni ma pojawić się w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj na termometrach, no ale niestety silny wiatr z południa będzie tę odczuwalną znacząco obniżał. Pamiętajcie o tym.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niezbyt dobre wieści dla łasuchów, miłośników słodkiego. Jak się okazuje, cena cukru na światowym rynku mocno rośnie. 5 października znajdowała się na poziomie nieco ponad 35% wyższym niż na początku roku. A do tego jeszcze Komisja Europejska ostrzega, że możliwy jest duży spadek produkcji cukru, no i to też może napędzić wzrost ceny. Jak to mówią, słodko już było, ale będzie miło, przynajmniej u nas, bo za moment pięknie wam zagramy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
6: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
5: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
6: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
5: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sensacyjne doniesienia ze świata nauki. Opracowano podobno dyski twarde z niekończącą się pamięcią. Na rynku będą dostępne, jak skończą się formatować. No, taki informatyczny żarcik nam się pojawił w sieci. A już za moment na naszej antenie, punktualnie o 7:00, w rzeczywistości nasze wiadomości.
1: Osoby, które miały przejąć majątek wyższej uczelni w Częstochowie, usłyszały zarzuty w wiadomości w Radiu Jura w czwartek. Rozpoczynamy od informacji z prokuratury. Będzie także zaproszenie na festiwal Różewicza do Radomska. Dziś ma zostać przesłuchany 19-letni nożownik ze szkoły w Ostrołęce. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
4: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Galerie Realizacji i Zamów Dróg Ścienny.
1: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Dziś czwartek, to 8 dzień października. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
19: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek czwartkowych wiadomości w Radiu Jura zarzuty w sprawie grupy przestępczej, która przejęła majątek wyższej uczelni w Częstochowie. Chodzi o przywłaszczenie praw majątkowych, oszustwo na szkodę najemców i firm leasingowych oraz prania brudnych pieniędzy.
20: W sierpniu 2023 roku grupa przestępcza w kancelarii notarialnej w Warszawie posłużyła się przerobionym dokumentem, z którego wynikało, że Tomasz S. został powołany do honorowej rady organu założycielskiego niepublicznej Uczelni Wyższej w Częstochowie. Umożliwiło to członkom grupy przejęcie władzy w tym organie założycielskim i w konsekwencji odwołanie z funkcji dotychczasowego rektora. W kolejnych latach członkowie grupy przywłaszczyli nieruchomości łącznej wartości około 29 milionów złotych oraz pieniądze znajdujące się na rachunkach bankowych w sumie 5,5 miliona złotych i około 300 tysięcy euro. Wprowadzeni w błąd co do praw własnościowych najemcy stracili około 4 milionów złotych. Kolejne 3,5 miliona złotych straciły firmy leasingowe, zawierając umowy dotyczące samochodów.
19: To była Ania Kruszewska. Dziękuję za relację. Ja jeszcze dodam, że wobec 3 osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w wysokości od 200 do 500 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju. Wszystkim grozi do 25 lat więzienia.
21: Wiadomości Radia Jura.
19: po sportowych emocjach będzie można wrócić do domu miejską komunikacją. Jutro kolejny mecz Rakowa na własnym stadionie. Piłkarze podejmować będą zawodników GKS-u Katowice. Po meczu uruchomiony zostanie jeden dodatkowy kurs tramwajowy linii numer 3 na odcinku Stadion Raków Fildorfanila. Dla tego kursu nie obowiązuje standardowy rozkład jazdy. Przewidywany czas odjazdu z pętli Stadion Raków około 22:30.
17: Radio Jura poleca.
19: W Radomsko i najnowsza edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie nie brakuje silnych akcentów z Częstochowy. Święto zainauguruje czytanie performatywne w wykonaniu aktorów teatru imienia Mickiewicza oraz wystawa Katedry Malarstwa Uniwersytetu Jana Długosza. Ciekawie zapowiadają się też propozycje dla młodych.
21: Naprawdę fantastyczne spektakle na naszej scenie. To będzie też na przykład coś dla młodzieży i to będzie happening. R jak Radomsko, R jak Różewicz. To będą zdjęcia, to będą spacery po Radomsku, to będzie odkrywanie tych miejsc związanych z Różewiczami przed 100 lat, ale chcemy właśnie dopasować ten program do bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców.
19: Mówi koordynująca festiwal Jolanta Dąbrowska, dyrektor radomszczańskiego MDK-u. Festiwal startuje jutro, czyli 9 października, w urodziny głównego patrona, dramaturga i poety Tadeusza Różewicza. To jedyny w Polsce festiwal pielęgnujący spuściznę artystyczną braci Różewiczów, którzy młodość spędzili właśnie w Radomsku. Remont ogrodzenia największej częstochowskiej nekropolii są zastrzeżenia do prowadzonych prac. Nasz reporter zainteresował się sprawą, co udało mu się dowiedzieć o tym w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
22: Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany Jakub Z., 19-latek, który wczoraj zaatakował swoich kolegów z klasy i nauczycieli w szkole w Ostrołęce.
23: Ranił 9 osób, wszystkie zabrano do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone. Część już została wypisana do domu.
22: Michał Radkowski, Michale, co teraz dzieje się z poszkodowanymi?
24: Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wcześniej została od niego pobrana krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Tym bardziej, że już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków, ale tamta sprawa została umorzona. Wczoraj na miejsce musieli przyjechać pirotechnicy, bo napastnik zostawił w klasie dymiący plecak.
25: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji.
24: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Zuza, która chodzi do tej samej szkoły co Jakub Z., mówi, że chłopak nie wyróżniał się z tłumu.
26: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim.
24: Wczoraj Jakub Z. miał urodziny. Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce odwołano lekcje. W zamian uczniowie będą rozmawiać o tej sprawie z psychologami.
23: Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
22: Śledczy zarzucają temu młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
27: Dawidowi K. grozi od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zarzucają mu, że oszukał warszawski szpital południowy. Wystawiał przez kilkanaście miesięcy nierzetelne faktury, zgodnie z którymi miał dyżurować w szpitalu, a w tym czasie, i to potwierdza prokurator Piotr Skiba, prowadził działalność polityczną i często był poza Warszawą, a czasami nawet za granicą. Skalę oszustwa wyliczono na kwotę ponad 500 000 zł.
28: 583 500 zł wprowadzono w błąd. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
27: Dawid K. nie przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna cały czas może leczyć pacjentów. Postępowanie w sprawie możliwego odebrania mu prawa wykonywania zawodu przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna cały czas może leczyć pacjentów. Postępowanie w sprawie możliwego odebrania mu prawa wykonywania zawodu prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
1: Częstochowie dzisiaj, no już trochę więcej chmur będzie się pojawiało, zwłaszcza w drugiej części dnia. Nie wykluczone też, że po południu słaby deszczyk się pojawi. Na pewno nadchodząca noc będzie mokra, informują fachowcy od aury. 19 stopni ma pojawić się w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj na termometrach. No ale niestety silny wiatr z południa będzie tę odczuwalną znacząco obniżał. Pamiętajcie o tym.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
3: Dzień dobry w czwartek. No, to już brzmi naprawdę dobrze.
1: Jeśli chodzi o dobre brzmienie, to też o to zadbamy.
3: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
3: Wstajemy, parzymy kawę, rozpoczynamy.
2: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54. Ja.

0: poczwartkowy poranek. U nas o tej porze zwykle zaglądamy do horoskopu, nie inaczej będzie dzisiaj.
1: Zodiakalna panno, dziś przyda ci się odrobina improwizacji. Zmiana planów może przynieść coś dobrego. Zamiast poprawiać każdy szczegół, zostaw sobie czas na małą przyjemność.
0: Bliźnięta, niespodziewana wiadomość sprawi, że zwyczajny dzień nabierze kolorów. W rozmowie z kimś bliskim powiedz wprost, czego potrzebujesz. Nawet najlepsza intuicja nie zastąpi konkretów.
1: Jeszcze zodiakalny rak, sprawa, którą ostatnio się przejmujesz, zacznie się wreszcie układać po twojej myśli. Wieczorem pozwól komuś o siebie zadbać. Nie musisz zawsze być specjalistą od cudzego szczęścia.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Pijąc poranną kawę, zapraszamy na konkurs Moc Porannej Kawy. Wasze zgłoszenia już do nas docierają, a Kasia po kawie nawet rymuje.
2: Posłuchajcie, co napisała. Czy świeci słonko, czy pada deszcz, poranna kawa u mnie jest, rozgrzewa ciało, rozpieszcza duszę, a na twarzy wywołuje uśmiech. Niczego więcej mi już nie trzeba, radio, jestem jak w niebie.
1: Kasiu, skoro niczego więcej nie trzeba, to co z nagrodami na kawę od Olsema i bon na zakupy w olsema.pl? Chyba jeszcze znajdzie się miejsce.
2: A wy napiszcie, jaką moc daje wam poranna kawa. Formularz kontaktowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej.
1: Tym razem warto odebrać telefon także z nieznanego numeru. To może być Ewelina z dobrą wiadomością.
2: O tak, potwierdzam.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
8: Czyta lektor AI.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
2: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
3: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
4: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
10: Dzisiaj w Częstochowie jeszcze dość ciepło, 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale niestety wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Przygotujcie się, zabezpieczcie sobie odpowiednie ubranie na cały dzień. Poranek dość pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie. Niewykluczone, że po południu pojawią się pierwsze słabe opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
11: Słuchasz Radia Jura.
12: Pan nos.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: o czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: Planujemy z Wami dzień, a dziś warto zajrzeć do Biblioteki Publicznej w Częstochowie. O 10:00 spotkanie dla najmłodszych Kolory PRL-u w ramach Festiwalu Literackie Pokolenia.
0: No to okazja, żeby sprawdzić, co rodzice i dziadkowie czytali pod kołdrą, kiedy mieli już dawno spać.
1: Tak, będą książki dla dzieci z tamtych lat, ich bohaterowie, ilustracje i rozmowa o tym, dlaczego niektóre historie pamiętamy przez całe życie.
0: No, warto posłuchać, bo później, gdy dziadek zacznie, a za moich czasów...
1: To wtedy będzie można odpowiedzieć, znam, czytałem.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
3: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
3: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
3: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
3: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa ulica Świętego Rocha 45/47.
6: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne

0: zapraszamy.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
8: Nie zwracam, bo jesteś pusta, a w dodatku taka jak inne.

0: Galerie Realizacji i Zamów Dróg Ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Do muzyki powrócimy tuż po wiadomościach. Po ósmej sprawdzimy, dlaczego czasem nie widzimy tego, co mamy przed nosem i czy 8 rąk wystarczyłoby, żeby ze wszystkim zdążyć. Ale wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Wątpliwości przy remoncie ogrodzenia cmentarza Kule. W wiadomościach Radia Jura nasz reporter wyjaśnia sprawę. Zapytamy także studentów o możliwości dorabiania do stypendium.
2: Ciężko pogodzić.
1: Dziś Sejm ma zająć się ustawą antyalkoholową. Posłuchajcie, jakie są jej zapisy. Joanna Mielimonka, do usłyszenia o 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
6: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby Twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się Twoim Porsche, Ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
8: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
14: Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
15: Po reklamie.
16: Dziś czwartek, to 8 dzień października. Jest 8 na zegarach, przed nami wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Remont ogrodzenia największej częstochowskiej nekropolii wywołał ogromne emocje i falę pytań ze strony mieszkańców. Prace w obrębie zabytkowego muru na cmentarzu Kule przy Cmentarnej stały się powodem interwencji naszych słuchaczy. Chodziło o wątpliwości odnośnie zabezpieczenia nagrobku w trakcie prac.
2: Zaniepokojenie wzbudziły głębokie wykopy wykonywane tuż przy podstawach nagrobków podpartych tymczasowo drewnianymi belkami oraz znalezione w rejonie robót fragmenty kości. Mieszkańcy pytają o stabilność grobów na terenie nekropolii, domagają się wyjaśnień. Pytania, czy nie doszło do naruszenia szczątków, skierowaliśmy i my do zarządcy cmentarza. Nasza redakcja skierowała też w tej sprawie oficjalne zapytania do częstochowskich służb. Jak usłyszałem od rzecznika prokuratury częstochowskiej, nie odnotowano zgłoszeń odnośnie nieprawidłowości przy remoncie muru. Żadne sygnały od częstochowian nie wpłynęły też na policję, jak przekazali nam policjanci z komisariatu nr 5 przy ulicy Czecha.
1: To był Mariusz Osyra, dziękuję za te informacje.
4: Twoje sprawy.
1: Październikowy powrót żaków na uczelnię to nie tylko wyścig po wpisy w indeksach, ale i start po zarobkowe zajęcie na lokalnym rynku pracy. Sprawdziliśmy wśród częstochowskich żaków, czy udaje im się znaleźć pracę dorywczą zgodną z kierunkiem studiów, czy i mają się każdego dostępnego na rynku zajęcia.
15: Studiujemy prawo, bardzo ciężko jest znaleźć kancelarię, która zatrudnia jeszcze studiujących, więc, że tak powiem, no ja nie pracuję w zawodzie, ale jestem bardzo zadowolona z tej pracy, mam super ludzi.
17: Nie pracuję w zawodzie, no ciężko znaleźć pracę. Z pracy czy zadowolona jestem? No jest okej.
18: Ja również nie pracuję w zawodzie, ponieważ również uważam, że ciężko jest znaleźć pracę jako student. Doświadczenie mimo wszystko też jest potrzebne. Dorabiam, mogło być zawsze lepiej.
15: A jak się staramy, no to wydaje mi się, że jakieś ogłoszenia na Facebooku, jakieś próby wysłania CV, no ale niestety jeszcze bez żadnych odpowiedzi.
1: Pierwszymi studenckimi doświadczeniami z pracą dzielili się dla Radia Jura studenci i studentki z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
4: Wiadomości Radia Jura.
1: Na koniec nowa hala widowiskowo-sportowa w Janowie, już oficjalnie otwarta, powstała przy Szkole Podstawowej imienia Trauguta. To miejsce stworzone z myślą o lokalnej społeczności, która zapewni uczniom, sportowcom i mieszkańcom nowoczesną przestrzeń do aktywności fizycznej, organizacji zawodów, turniejów oraz wydarzeń integracyjnych. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 15 milionów złotych, z czego połowa pokryta została z bezzwrotnego dofinansowania. Pozostała część z budżetu gminy Janów oraz z preferencyjnych pożyczek. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: W ostrołęckim ratuszu ma zebrać się sztab kryzysowy w związku z wczorajszym atakiem Jakuba Z.
20: 19-latek, przypominamy, ranił w szkole 5 kolegów ze swojej klasy. 2 nauczycieli, a podczas ucieczki także 2 osoby postronne.
19: Przed zespołem szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce jestem Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
21: Dzień dobry, jestem.
19: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
21: Budynek, w którym doszło do tego ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoją 2 policyjne radiowozy. Dziś, przypomnę, zajęcia dydaktyczne w tej placówce są odwołane, ale uczniowie mogą tu przyjść, żeby porozmawiać z psychologiem.
22: Dla mnie to jest szok. Dla mnie to jest naprawdę szok, bo ja tutaj mieszkam 47 lat i pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
23: No jak każdy boję się, nie? Boję się, zwłaszcza, że ciągle mam nowe wiadomości, więc każdy jest sparaliżowany, naprawdę mega.
21: Mówili mieszkańcy Ostrołęki. Dowiedziałem się przed chwilą, że z tutejszego internatu wczoraj wyjechała większość dzieci. Już teraz wróciły do swoich domów na weekend ze strachu po tym, co wydarzyło się w szkole. Sprzed zespołu szkół zawodowych nr 4 Jakub Rybski.
19: Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano znajduje się w ustawie, w sprawie której dziś głosować będą posłowie.
20: Przepisy przygotowane przez Lewicę i Polskę 2050 zakładają też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych.
19: Komentarze na ten temat. Przed jednym ze sklepów w centrum Warszawy zbieramy Michał Dobrołowicz.
20: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tych przepisach?
24: Dzień dobry. Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 złotych. Klienci tutaj komentują, że to jest radykalne rozwiązanie, ale mogłoby przynieść przede wszystkim większy spokój.
25: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
26: Moim zdaniem bez sensu.
27: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
24: Ta sprawa budzi dużo emocji tu i pewnie podobnie będzie dzisiaj w Sejmie, przed głosowaniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
16: Dzisiaj w Częstochowie jeszcze dość ciepło, 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale niestety wiatr będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Przygotujcie się, zabezpieczcie sobie odpowiednie ubranie na cały dzień. Poranek dość pogodny, potem wzrastać będzie zachmurzenie. Niewykluczone, że po południu pojawią się pierwsze słabe opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
3: Dzień dobry, ponownie zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
16: i Marek Moc, wracamy do muzyki.
0: Wymiany opon Hunter, 733-267-267.
3: Dzień dobry, ponownie zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
16: i Marek Moc, wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: dla ciebie.
1: Marek, co ja widzę? Dziś Światowy Dzień Wzroku. No, ze wzrokiem bywa ciekawie, trzeba przyznać. Promocje na drugim końcu sklepu, ja zauważam od razu, pełnego kosza na pranie, to już tak niekoniecznie.
0: Tak. Podobnie w lodówce. Człowiek patrzy i patrzy, masła nie ma, przychodzi ktoś drugi, masło jest. No cuda, cuda.
1: Cuda, dlatego dziś przypominamy, warto badać wzrok, a na co dzień sięgać, gdzie wzrok nie sięga.
0: Czyli za jogurt. Tam zwykle jest masło.
2: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Mamy jeszcze z kalendarzem w dłoni. Dziś także dzień ośmiornicy, 8 ramion, 3 serca. Przyznajcie, te dodatkowe ramiona tak przydałyby się rano, nie?
0: No tak. Jednym robisz kawę, drugim kanapki, trzecim szukasz kluczy, czwartym zapinasz dziecku kurtkę.
1: Jeszcze 4 zostają. Można wstawić pranie, ogarnąć kuchnię. Człowiek wreszcie ze wszystkim by zdążył.
0: No, optymistka. Gdybyśmy mieli 8 rąk, po prostu dostawalibyśmy więcej roboty. Szef od razu by zauważył, że 2 ręce jeszcze masz wolne.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
12: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
13: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
14: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny. Let's
16: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Ciśnienie w Częstochowie jeszcze spada, po południu odbije się od dna i zacznie mocno rosnąć. Takie wahania ciśnienia nie pomagają i niedobrze wpływają na nasze samopoczucie. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa będzie nam się pojawiał. W nocy zmieni kierunek na zachodni. No i jutro rzeczywiście będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Również z powodu opadu deszczu, które na nadchodzącą noc zapowiadają synoptycy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Czwartkowy poranek, a my pytamy, jaką moc daje wam poranna kawa. Andrzej już napisał, dla mnie poranna kawa to przycisk start. Jesienią, gdy za oknem szaro, a słońce jak na lekarstwo, ona pierwsza mówi, dasz radę.
2: No i to jest dobry początek dnia, bo budzik mówi tylko wstawaj, wstawaj, żadnego wsparcia.
1: No szczęście jest ta kawa, jest nasz konkurs. Napiszcie, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, jak działa na was.
2: A do zdobycia kawa od firmy Olsema i bon na zakupy na stronie olsema.pl.
1: No i miejcie telefon pod ręką, może zadzwonię właśnie do was.
2: Andrzej nacisnął start, teraz wasza kolej.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
7: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 9 wyłowimy kolejne historie z sieci i opowiemy o dwóch panach, którzy ruszyli w miasto razem z kanapą. Ale wcześniej te najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Tragiczne wypadki na drogach województwa śląskiego. W wiadomościach Radia Jura o 9:00 policyjny raport. Będzie także dofinansowanie na orliki w gminie Ciasna. Polskie autostrady okiem kierowców. Posłuchajcie, co mówią. Joanna Mielimonka. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
6: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
8: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
3: Po reklamie.
0: Już 9 na zegarach, jest czwartek, to 8 dzień października. Pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 160 zdarzeń drogowych, w wyniku których 5 osób zostało rannych, zginęły 2. To raport z minionej doby na trasach województwa śląskiego.
16: Dzieje się na drogach.
1: Wczoraj na DK78 w Porębie w powiecie zawierciańskim zderzyło się aż 8 pojazdów. Tam zginęły 2 osoby. Dopiero dziś po 5.30 udało się udrożnić oba pasy ruchu na DK78. Jak wskazuje drogówka, główną przyczyną zdarzeń z udziałem większej ilości pojazdów to prędkość oraz niezachowanie należytej odległości od pojazdów. poprzedzających pojazdów. Dziś od rana kłopoty z przejazdem na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej.
3: Kierunek Katowice. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 5 pojazdów. Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
1: Mówiła Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
6: Wiadomości Radia Jura.
1: 1 000 000 zł na Orliki w gminie Ciasna. Inwestycja w sportową infrastrukturę będzie możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu. Samorząd otrzymał pieniądze w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych. Zostaną przekazane na obiekty w Ciasnej oraz Sierakowie Śląskim. Jest to bardzo ważne wsparcie, jednocześnie inwestycja w przyszłość mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Informacje o dotacji przekazał goszczący w gminie Ciasna minister sportu Jakub Rutnicki. Dofinansowanie na modernizację otrzymały także 22 inne Orliki w województwie śląskim.
6: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Pamięć o zasłużonych częstochowianach wiecznie żywa. Miejscy radni podjęli decyzję o nadaniu patronów kilku punktom na mapie Częstochowy.
16: Nowe nazwy zyskały dwie ulice oraz rondo honorujące osoby wyjątkowo zasłużone dla kultury i życia społecznego Częstochowy. Ulica w dzielnicy Kiedrzyn, łącząca ulicę Mazowieckiego i Miłosza, otrzymała imię zmarłego w sierpniu Grzegorza Lipowskiego. Z kolei patronem łącznika między rondami przy ulicach Drogowców i Srebrnej na Zawodziu został Ireneusz Kozera w 5. rocznicę swojej śmierci. Ponadto rondo u zbiegu ulic Warszawskiej, Krakowskiej, Mirowskiej przy placu Daszyńskiego nosi od teraz imię wybitnego pedagoga i animatora kultury Krzysztofa Pośpiecha. Na wszystkie nazwy i patronów zgodziła się podczas październikowego posiedzenia Rada Miasta Częstochowy.
1: To był Mariusz Osyra o nowych ulicach i rondzie dotąd bez nazwy. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
17: Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty.
18: 19-latek, który przebywa obecnie w policyjnym areszcie, wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4 zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił także siebie.
17: Przed szkołą, w której doszło do tego ataku, jest reporter Jakub Rybski.
19: Dzień dobry.
17: Co o tym wszystkim tam na miejscu mówią mieszkańcy?
19: No wszyscy są przerażeni tym, co się tu stało. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że dziś w ogóle nie wychodziliby z domu, gdyby nie musieli.
20: Wie pan, dzieci przychodzą tutaj ze szkoły na tą właśnie zjeżdżalnię. No będą się bać. I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
21: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są.
19: Powiedzieli,
21: troszeczkę się obawia.
19: Powiedzieli mi mieszkańcy Ostrołęki, w ratuszu odbędzie się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Jak ustaliłem, uczestnicy mają rozmawiać o dodatkowym wsparciu dla ostrołęckich szkół, a także o tym, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Sprzed zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce Jakub Rybski.
17: Tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku.
18: W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Swor. To wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaski.
17: Co o polskich autostradach mówią kierowcy, na co zwracają uwagę? O tym reporterka Magdalena Greinert.
22: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
23: Dla mnie to jest niewyobrażalne to, że my musimy zapłacić za ich użytkowanie po prostu, bo to powinno być jednak pokrywane z kosztów tych, które my płacimy na co dzień.
24: Jeżeli jest remont autostrady, i tak trzeba za nią zapłacić, tak, za ten odcinek, który jest remontowany, więc to już jest niehalo trochę, tak.
22: Nowe drogi są potrzebne, bo przybywa samochodów. Łącznie z ciągnikami w Polsce zarejestrowano 32 miliony pojazdów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
26: Ciśnienie w Częstochowie jeszcze spada, po południu odbije się od dna i zacznie mocno rosnąć. Takie wahania ciśnienia nie pomagają i niedobrze wpływają na nasze samopoczucie. Do tego jeszcze dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa będzie nam się pojawiał. W nocy zmieni kierunek na zachodni. No i jutro rzeczywiście będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Również z powodu opadu deszczu, które na nadchodzącą noc zapowiadają synoptycy.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: To jest taka pora, którą bardzo lubimy. Poranny pośpiech, prysznic, śniadanie raczej mamy już za sobą.
26: No, więc tym bardziej w spokoju można posłuchać radia.
0: Polecamy. Ewelina Kraczek
26: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
4: Radio Jura.
5: Let's go.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: A w naszym cyklu Wyłowione z sieci dziś ogłoszenie z Częstochowy. Uwaga, ozdoby choinkowe, więcej na PRIF. No, dopiero październik, a tu już bombki szukają nowych właścicieli.
0: Nie no, ktoś po prostu lubi mieć wszystko przygotowane wcześniej.
1: No nie wierzę, że ty też kupujesz z wyprzedzeniem.
0: Ja podziwiam tych zorganizowanych. Kupią teraz, schowają i w grudniu mają gotowe.
1: Tak, tak, pod warunkiem, że pamiętają, gdzie schowali.
0: I że w ogóle kupili.
1: No właśnie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
11: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
12: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
13: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
14: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
15: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
16: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
17: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Pierwsza część dnia w Częstochowie jeszcze dość pogodna, potem wzrastać będzie zachmurzenie. Mogą pojawiać się już przelotne opady deszczu. Najwięcej mokrego pojawić ma się w nocy z czwartku na piątek. Dziś jeszcze 19 stopni na termometrach, ale z powodu wiatru jednak ta odczuwalna będzie niższa. Jutro już tylko stopni 13.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To czwartkowy poranek, to Radio Jura i ja już mam telefon w dłoni i już dzwonię do, no właśnie, do kogo? Do kogoś, kto wypełnił formularz na naszej stronie internetowej i bardzo lubi kawę. Moc Porannej Kawy to właśnie ten konkurs. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony, witam.
2: Dzień dobry, witam.
1: I chyba Ola po drugiej stronie, zgadza się?
2: Tak, tak.
1: Witam cię, Olu. Ja oczywiście w sprawie kawy dzwonię.
2: Tak.
1: I chciałam zapytać, czy ty teraz jesteś kierowcą, kucharzem, garderobianą, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem czy korepetytorem? Na jakim etapie?
2: Już kierowcą, już się zatrzymałam, już śniadanie dziecku zrobiłam, także już garderobianą też już byłam, teraz idę do swojej pracy.
1: Okej. Okay. A po południu pewnie będziesz pedagogiem, nauczycielem i korepetytorem, tak?
2: No to tak.
1: No
2: tak,
1: oczywiście,
2: tak.
1: No oczywiście. A do tego wszystkiego wystarczy kawa, jak napisałaś, i to bez wysiłku wystarczy kawa. Można tylko potwierdzić, że kawa ma wielką moc, prawda?
2: No dokładnie tak.
1: Trochę obowiązków przed tobą, ale życzę ci, żeby wiesz, popołudnie ta kawka wjechała i żeby był ten czas dla ciebie także, bo to no, bardzo
2: dziękuję.
1: Ważne.
2: I również wzajemnie.
1: Olu, jak odebrać, gdzie odebrać kawę fundowaną przez firmę Olsema i Bon na zakupy w ich sklepie internetowym? O tym opowiem ci już poza anteną. Miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
9: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
4: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
5: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
4: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
5: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
4: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: www.traktom.pl.
4: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 10 zajrzymy na naszą stronę internetową, sprawdzimy, czym żyje okolica i co warto wiedzieć, a wszystko w towarzystwie dobrej muzyki. A za chwilę wiadomości.
1: Utrudnienia przy szpitalu w Kłobucku. W wiadomościach Radia Jura przypominamy ważne informacje nie tylko dla pacjentów korzystających z tej placówki. Będzie także zaproszenie na tydzień mediacji w Częstochowie. A dziś ogłoszenie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
6: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonek i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
16: Dziś czwartek, to 8 dzień października. Na zegarach 10:00, pora na kolejne wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek utrudnienia przy kłobuckiej lecznicy. W Radiu Jura przypominamy o trwających pracach związanych z rozbudową szpitala rejonowego w Kłobucku. Od dziś zamknięty jest wjazd od ulicy 11 listopada pomiędzy apteką a poradnią specjalistyczną. Na teren ZOZ-u w Kłobucku można dostać się od ulicy Wyszyńskiego. Przewidziany termin zakończenia robót to 23 października. Warto uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na dojazd do szpitala i znalezienie miejsca postojowego. Szpital funkcjonuje normalnie, a udzielanie świadczeń odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, zapewniają pracownicy placówki.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Rozwiązywanie sporów bez udziału sądu i szansa na porozumienie to zalety stale propagowanej mediacji. Jak zwykle jesienią o tym pozasądowym rozwiązaniu przypominać będą w mieście mediatorzy, sędziowie i kuratorzy. Mariusz Osyra o obchodach Tygodnia Mediacji w Częstochowie.
3: Od 12 do 16 października Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym, a także Urzędem Miasta organizują w Częstochowie cykl wydarzeń promujących polubowne metody wypracowywania kompromisów poza salą sądową. W programie znalazły się m.in. konferencja naukowa w Sądzie Okręgowym, planowana 12 października, do tego salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu 3 dni później podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten przypada 15 października. Przez cały tydzień w godzinach od 9 do 15 mieszkańcy będą mogli też skorzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów.
1: Informacje na ten temat znajdziecie także w naszym portalu
4: www.radiojura.pl.
1: Żużlowcy z klubu Włókniarz Częstochowa łączą siły z policją, aby przypomnieć, że bezpieczeństwo najmłodszych na drogach to priorytet w sezonie jesienno-zimowym. To szeroka aktywność w ramach akcji Włókniarz świeci przykładem.
17: Generalnie ze szkołami, z przedszkolami działamy już od dłuższego czasu. Byliśmy bardzo częstym gościem w ośrodkach w Częstochowie, ale też poza Częstochową. Często zapraszaliśmy dzieciaki tutaj do siebie. Chcemy to jakby rozwijać. Chcemy faktycznie dodawać pewnych kontekstów edukacyjnych, które w szczególności dla dzieci mogą być bardzo istotne. Dlatego świecimy przykładem, bo nadchodzi teraz taki okres jesienno-zimowy, kiedy szybciej robi się ciemno.
1: Jak podkreśla prezes klubu Jakub Michalski, wspólne wizyty w szkołach i przedszkolach to szansa dla edukacji o bezpieczeństwie naszych dzieci. Mundurowi z częstochowskiej policji przypomnieli przedszkolakom zasady prawidłowego poruszania się w pobliżu jezdni i znaczenie noszenia odblasków o tej porze roku. W Radiu Jura wiadomości z kraju i ze świata z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: W największych miastach Francji demonstrować będą dziś znowu licealiści i studenci. Sprzeciwiają się drastycznym cięciom budżetowym.
19: Jak mówią, rozczarowało ich wczoraj orędzie do narodu premiera Sébastiana Lecornu. Ich zdaniem nie zawierało żadnych konkretnych propozycji rozwiązania konfliktu.
18: O szczegółach paryski korespondent Marek Gładysz.
20: Francuski rząd obawia się, że dzisiejsze demonstracje licealistów i studentów, do których zapewne jak zwykle przyłączą się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów, zakończą się znowu starciami ulicznymi z policją w wielu miastach. Obserwatorzy sugerują, że premier Sébastien Lecornu nie chce jednak poczynić żadnych ustępstw, bo ma nadzieję, że trwająca już od ponad tygodnia fala zamieszek sama wygaśnie. Zbliżają się bowiem we Francji jesienne ferie szkolne i wielu uczniów wyjedzie z miast. W regionie paryskim zaczął się również rozprzestrzeniać nowy wariant COVID-19. Coraz więcej licealistów choruje i pozostaje w domach.
18: Po 13 poznamy nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
21: Dzień dobry, Kasiu. Czyje nazwisko pojawia się w rozmowach o dzisiejszym Noblu najczęściej?
18: Listę faworytów u bukmacherów otwiera 73-letnia chińska dysydentka, pisarka Can Shue. Jedna z jej książek została przełożona już na szwedzki, a to zawsze dobrze wróży rokuje. Na dalszych miejscach są też m.in. 87-letni Australijczyk Gerald Merlane, rumuński autor monumentalnych powieści Mircea Kerterescu. Po raz pierwszy wysoko na listach typów noblowskich pojawiła się Meksykanka Christina Rivera, indyjski prozaik Amita Ghosi, wywodząca się z aborygenów Alexis Wright.
22: Są też weterani rankingów noblowskich. No to może 8 października. Kasiu, to jest właśnie ten dzień, ten
18: może
22: ich dzień.
18: Może tak być. W tym zestawieniu są moja ulubiona Margaret Atwood, ale też Ludmiła Ulicka, Salman Rushdie, Haruki Murakami. Jeśli Szwedzka Akademia podtrzyma ten trend naprzemienny, to teraz Nobla dostanie kobieta. Ale trzeba pamiętać, że inną zasadą noblowskich werdyktów jest niespodzianka.
22: No to co? Czekamy.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
16: Pierwsza część dnia w Częstochowie jeszcze dość pogodna, potem wzrastać będzie zachmurzenie. Mogą pojawiać się już przelotne opady deszczu. Najwięcej mokrego pojawić ma się w nocy z czwartku na piątek. Dziś jeszcze 19 stopni na termometrach, ale z powodu wiatru jednak ta odczuwalna będzie niższa. Jutro już tylko stopni 13.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Xtreme Fitness Gyms.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733 267 267.
0: To czwartkowy poranek, ale o tej porze raczej już wszystko mamy pod kontrolą. Chyba, no, chyba.
16: My mamy na pewno dobrą muzykę pod kontrolą. Polecamy.
0: Ewelina Kroczek
16: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
24: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Salavi, baby.
1: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Jeśli dziś z trudem wstaliście z łóżka, to moglibyście wziąć udział w tym konkursie. My także. Otóż w Japonii zorganizowano zawody, uwaga, w spaniu.
1: Uczestnicy mieli 90 minut, a specjalne urządzenia sprawdzały, jak szybko zasypiają i jak głęboko śpią.
2: Nie wystarczyło zamknąć oczu i udawać, że się nie słyszy budzika. Nie, nie.
1: Zwyciężczyni, występująca jako Suimi, zdobyła ponad 2 miliony jenów. Cała akcja miała zwrócić uwagę na problem niedoboru snu.
2: Pomyślcie teraz o tych drzemkach w obiedzie. Za darmo, za darmo.
1: Tak, półtorej godziny snu i taka nagroda. Żal, że nie było dogrywki.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: W Częstochowie przed południem jeszcze dość pogodnie, potem wzrastać będzie zachmurzenie. W całym regionie przybywa chmur. Z tych chmur także lokalnie mogą po południu pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Najwięcej mokrego z czwartku na piątek i w piątek nad ranem. Termometry dzisiaj do 19 stopni, ale z powodu wiatru ta odczuwalna będzie niższa. Jutro możemy liczyć maksymalnie na stopni 13.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowice.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Jura.
1: To teraz zabieramy Was na naszą stronę internetową. Kojarzycie dworzec kolejowy w Lublińcu? Budynek z lat 70. Najlepsze lata, no, ma chyba za sobą.
0: Ale jest szansa, że te najlepsze dopiero przed nim. PKP podpisały umowę na przygotowanie projektu modernizacji. Ma być ładniej, wygodniej i bardziej komfortowo dla podróżnych.
1: Co się zmieni? Jaki jest plan prac? I kiedy pasażerowie skorzystają z odnowionego dworca? O tym przeczytacie na naszej stronie internetowej.
0: Oby po remoncie zachwycał tak, że aż szkoda będzie odjeżdżać.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
9: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
10: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
5: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 11 kolejna zmiana dnia. Powierzam dzień dobry. Za chwilę wiadomości.
1: A za dziś dziękuję.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: Częstochowska Rada Miasta murem za Areoklubem w Rudnikach. W wiadomościach Radia Jura wracamy do tego tematu. Będziemy także w bibliotece, bo jeszcze dziś dowiemy się, kto otrzyma literackiego Nobla. Ataki w polskich szkołach, informacje z konferencji ministra spraw wewnętrznych w wiadomościach o 11. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
4: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
4: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
4: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
4: Furnipol.pl.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz na

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
8: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: aplikacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach czwartek to 8 dzień października. Na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Częstochowski samorząd stanął w obronie lotniczej tradycji regionu. W przyjętym stanowisku Rada Miasta deklaruje pełne wsparcie dla przyszłości lotniska w Rudnikach. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, która wyraża poparcie dla zachowania obecnej funkcji lotniska oraz dalszego rozwoju Aeroklubu Częstochowskiego.
4: W opinii Rady Miasta zachowanie lotniczego charakteru tego miejsca w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem terenów wokół niego stwarza szansę na przyciągnięcie inwestycji z sektora nowoczesnych technologii, logistyki, przemysłu lotniczego i około lotniczego, co może stać się mocnym impulsem dla rozwoju gospodarczego całej aglomeracji częstochowskiej. Jak podkreśla Rada Miasta w przyjętym stanowisku, lotnisko Rudniki to miejsce codziennej pracy i pasji wielu osób.
3: Choć sam obiekt leży poza granicami administracyjnymi Częstochowy, miejscy radni podkreślają, że od dziesięcioleci stanowi on niezwykle ważny punkt na mapie subregionu. O przyjętym stanowisku informował Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. A cały literacki świat wstrzymuje dzisiaj oddech.
5: O tym się mówi w regionie.
3: Szwedzka Akademia ogłasza w październiku laureata Literackiej Nagrody Nobla, a w częstochowskich bibliotekach odżywa zainteresowanie mistrzami słowa. Tegoroczny werdykt zbiega się z wyjątkową uroczystością, podkreśla Ilona Kowalska z działu promocji biblioteki w Częstochowie.
6: 3 października w tym roku minęło 30 lat, odkąd tę nagrodę otrzymała poetka Wisława Szymborska. Jak zawsze lista kandydatów jest bardzo długa, ale Akademia Noblowska lubi zaskakiwać i do końca nie wiadomo, kto tę nagrodę otrzyma. Mamy kandydatów z krajów takich jak Ruanda, Meksyk, Palestyna, Stany Zjednoczone. Ja od lat trzymam kciuki za pisarkę amerykańską, eseistkę, poetkę Joyce Carol Oates.
3: Jak zauważają częstochowscy bibliotekarze, każde ogłoszenie nowego noblisty wywołuje w mieście falę czytelniczego zainteresowania. Fani książki chętnie wracają do specjalnej półki z dziełami noblistów Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej czy Olgi Tokarczuk.
5: Radio Jura poleca.
3: Zostajemy w częstochowskiej bibliotece, bo placówka poleca Festiwal Literackie Pokolenia. Do soboty wydarzenie poświęcone jest literaturze inspirowanej epoką PRL-u. Dlaczego wracamy do tamtych czasów, choć nie były łatwe? Literatura pomaga lepiej zrozumieć historię i codzienność minionych pokoleń. Dzięki literaturze możemy przyglądać się minionej rzeczywistości z refleksją, dystansem i ciekawością. W programie festiwalu znalazły się m.in. spotkania z autorami, warsztaty, wykłady i debaty literackie. Jeszcze jutro spotkanie pod tytułem Kolory w czasach szarości, a w sobotę PRL Kryminalnie, czyli dyskusja z Martą Matyszczak, autorką powieści kryminalnych i twórczynią portalu Kawiarenka Kryminalna. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Szef MSWiA przed południem ujawnia, że policjanci udaremnili wczoraj kolejny atak nożownika na szkołę, także na Mazowszu, w miejscowości Sierpc.
8: Na wspólnej konferencji minister edukacji Barbary Nowackiej i Marcina Kierwińskiego był Michał Krasoń.
9: Dzień dobry.
8: Co wiemy w tej chwili o tym incydencie z Sierpca?
9: 17-latek w szkole mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
10: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono 2 noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
9: Mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek miał także szukać w internecie informacji o tym, jak przeprowadzić, tu cytat, krwawe wydarzenie. 17-latek jest w rękach policji.
7: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
8: Poinformowano w nim, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
7: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju.
8: Australijczyk James Duckworth wyeliminowany. Patryk Serwański, Patryku, teraz w nagrodę mecz z legendą tenisa?
11: Tak, Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. No to może uda się wygrać w końcu w Szanghaju. Patrząc na te tenisowe legendy XXI wieku, Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego. Dziś z Jamesem Duckworthem Hurkacz zagrał solidnie, skutecznie, dobrze serwował, a z Dżokowiczem na korcie spotka się w sobotę.
7: Za 9 godzin zacznie się sprzedaż biletów na 2 ekskluzywne koncerty Aerosmith.
8: California Dream On, Aerosmith and Friends.
12: It's and Friends, Ross. Aerosmith and Friends.
8: Od tej reklamówki wszystko się zaczęło. 25 października i 1 listopada.
12: Great.
13: Don't you miss performing?
8: W Hollywood Bowl, tuż po 21. rokowi weterani potwierdzili, że wrócą na scenę w wyjątkowym towarzystwie.
7: Wśród gości plejada gwiazd.
8: Otwierają The Black Crowes, Run DMC, potem Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, ale też duety.
7: Ten z Guns N' Roses.
8: Duff McKagan i Slash.
7: I ten z grunge'owego Alice in Chains.
8: Tak jest, Jerry Cantrell, Mike Innes. Obok nich ten, który produkuje ostatnie płyty The Rolling Stones, czyli Andrew Watt, Nuno Betancourt, gitarzysta z Extreme, czy też śpiewający kiedyś Van Halen, Sammy Hagar.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach maksymalnie 22 stopnie. W pierwszej połowie dnia będzie słonecznie, później przybędzie chmur. Wieczorem może popadać. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Lublińca. A w nocy 12 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Już po godzinie 11 to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: bieg przełajowy Onuszka Mandosa już w najbliższą sobotę. To już 30. odsłona sportowego wydarzenia imienia generała broni Włodzimierza Potasińskiego. To będą także Mistrzostwa Polskich Służb Mundurowych w krosie. Organizowany przez Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec przy współpracy z jednostką wojskową komandosów, bieg od 30 lat łączy sportową rywalizację z tradycją i pamięcią o żołnierzach wojsk specjalnych. Przed rozpoczęciem zawodów o godzinie 10 na placu przed Kościołem Garnizonowym w Lublińcu odbędzie się uroczyste odsłonięcie popiersia generała broni Włodzimierza Potasińskiego, byłego dowódcy wojsk specjalnych. Sportowa część wydarzenia odbędzie się w Kokotku na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Chówca ZHP Lubliniec.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
10: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
11: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
12: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie do 22 stopni, podobnie w Janowie i Złotym Potoku. W pierwszej połowie dnia będzie słonecznie, później przybędzie chmur. Wieczorem możemy spodziewać się opadów. Wiatr powieje z południowego zachodu, będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali. Nieco chłodniej w Olsztynie, tutaj na termometrach 19 stopni, a w nocy 10 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
20: Słuchasz Radia

0: Play. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Za dużo. Za szybko. Samotnie. To hasło tegorocznej jurajskiej jesieni poetyckiej. Wydarzenie odbędzie się już po raz 22 w Janowie w kolejny weekend, czyli 17 i 18 października. Poświęcone jest poezji, literaturze oraz twórczości inspirowanej pięknem Jury krakowsko-częstochowskiej. Będzie okazja do spotkań z poezją, rozmów o literaturze oraz wspólnego odkrywania uroku w tej części Jury. A w programie turniej jednego wiersza, a także prezentacja poezji o Złotym Potoku. Zapowiadamy dziś, bo obowiązują zapisy, a te trwają do 14 października.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia.

0: koniec utrudnień na A4 na wysokości Rudy Śląskiej. W wiadomościach Radia Jura w samo południe dobre informacje dla kierowców jadących w tamtą stronę. Będziemy także ponownie w częstochowskiej bibliotece w kontekście literackiej Nagrody Nobla. Policja zatrzymała 15-latka, który zaatakował nożem w szkole w okolicach Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje woźna. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajutka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Pokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Pokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
9: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
8: Częstochowa ulica Krótka 26. Cześć w bramie.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
13: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
14: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
15: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
16: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
17: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
18: Panorama Business Park, Okulickiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
19: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
23: Po reklamie.
24: Czwartek, 8 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek koniec utrudnień na autostradzie A4 na wysokości Rudy Śląskiej w Radiu Jura. Mamy informacje dla kierowców. Dziś rano ruch w kierunku Katowic odbywał się pasem awaryjnym po zdarzeniu drogowym z udziałem 7 pojazdów. Drogówka informuje, że ruch na A4 jest już płynny.
1: Dzieje się na drogach.
0: A tymczasem od poniedziałku utrudnienia na Fildorfa Nila w Częstochowie. Miejski Zarząd Dróg już teraz zapowiada wymianę nawierzchni. Prace zaplanowano na odcinku od Alei Wyzwolenia do tymczasowych przystanków autobusowych w kierunku cmentarza Kule. Trzeba więc spodziewać się utrudnień. Kierowcy, jedźcie ostrożnie i patrzcie na tymczasowe oznakowanie.
1: Temat dnia w Radiu Jura.
0: Szwedzka Akademia w ciągu godziny ogłosi laureata Literackiej Nagrody Nobla. Tegoroczny werdykt zbiega się z 30. rocznicą przyznania tego wyróżnienia polskiej poetce Wisławie Szymborskiej. Każde ogłoszenie nowego noblisty wywołuje w mieście falę czytelniczego zainteresowania. Fani książki chętnie wracają do specjalnej półki z dziełami noblistów Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej czy Olgi Tokarczuk.
2: Zawsze przy ogłoszeniu laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zaraz na drugi dzień przychodzą czytelnicy, pytają. My nieraz jesteśmy zaskoczeni nazwiskiem, na przykład mamy tylko jedną pozycję, ale to wtedy jest szybka akcja dokupywania tytułów. Też mamy z poprzednich lat.
3: Półeczka noblowska się pojawia?
2: Pojawia się półeczka noblowska. Zawsze są zapytania o takie pozycje.
0: Dodaje Agnieszka Katolik, szefowa wypożyczalni Biblioteki w Częstochowie. Ogłoszenie Literackiego Nobla w ciągu niespełna godziny.
1: Radio Jura poleca.
0: Jesienna aura sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, a Kamienica Polska szykuje się na powrót sportowych emocji znanych już sprzed roku. Najbliższą sobotę, niezależna piątka. W programie imprezy przygotowano m.in. bieg główny na dystansie 5 km, marsz Nordic Walking na tym samym odcinku, a także jednokilometrowy bieg rodzinny. Dla najmłodszych i młodzieży zaplanowano zmagania na krótkich dystansach od 200 metrów.
23: Bieg, który zainicjowany został w tamtym roku, niezależna piątka, którego kontynuację będziemy mieć także w tym roku.
3: Wiem, że pan się sprawdził na trasie rok temu.
23: Bieg niezależna piątka, zarówno dla amatorów biegu przełajowego, jak i osób, które korzystają z Nordic Walkingu, bo to zarówno dla jednych i drugich ciekawy, urocze okoliczności przyrody, dobre zabezpieczenie, bo za to byliśmy chwaleni po poprzedniej edycji ubiegłorocznej.
3: Z punktu widzenia uczestnika, czy było łatwo, czy trudno?
23: Z punktu widzenia uczestnika, pierwszy kilometr po prostu nie mógł się skończyć. Ten podbieg na początku robił swoje, ale później było całkiem przyjemnie.
0: Mówi Artur Furmański, wójt gminy, który wystartował w pierwszej edycji imprezy. Tym bardziej może śmiało zachęcać osoby, które zapisują się do udziału w tegorocznym biegu. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem kodu QR umieszczonego na plakatach wydarzenia. Kamienica Polska zaprasza. Start w sobotę od godziny 10. A w Radiu Jura startują wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawi je Magdalena Wojtoń.
25: Kolejny atak nożownika w szkole. Jedna osoba nie żyje. Dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
26: Jestem.
25: Igorze, co wiemy w tej chwili?
26: Najważniejsza informacja jest taka, że napastnik, 15-letni były uczeń szkoły, został zatrzymany, nie stanowi już zagrożenia, jest w rękach policji. Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe. Woźna nauczyciela, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
25: A przypomnijmy, że wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu taki ładunek w plecaku przyniósł 19-letni uczeń. On zaatakował nożem 9 osób. Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, aby państwa Unii płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów. Producenci alarmują, że mechanizm zwiększy koszty produkcji, uderzy w konkurencyjność polskich fabryk, no i podniesie ceny pralek, zmywarek czy lodówek. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginow. Kasiu, co jeszcze mówi branża i jakie jest stanowisko komisji?
27: Branża mówi, że nie znajduje wystarczającego zrozumienia w gabinecie polskiego komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina. Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Komisja Europejska odpowiada, że nie jest to podatek nakładany na branżę. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
24: Tego popołudnia zachmurzenie będzie sobie powolutku rosnąć aż do całkowitego. Pod koniec dnia również spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jeszcze 20-23 stopnie lokalnie, ale pod koniec dnia już 10 stopni mniej. Biometr w Częstochowie, Blachowni czy Olsztynie jest korzystny, ale będzie się psuł.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
24: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze czwartkowe popołudniowe spotkanie. Na początek, jak zwykle, muzyka wybrana dla Ciebie. Shanghai, Baltimora i Sylwia Grzeszczak, taki zestaw już do Was leci.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: ABBA na naszej czwartkowej playliście. No właśnie czwartek, zaraz piątek, zaraz też jesień w pogodzie. Kto może, ten korzysta z ostatnich ciepłych chwil. A tym, którzy robią to, co kochają najbardziej, czyli spędzają czas w pracy, obiecuję serwować piosenki pełne słońca. No i dzisiaj po południu będzie także o pieniądzach. Ale nie o tym, że znowu ktoś wygrał w lotto, tylko o waszych pieniądzach. Jak o nie dbać, podpowiadać będzie ekspert. To po godzinie 14:00. Wcześniej o tym, kiedy przyda się parasol.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
8: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
9: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
10: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
9: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
10: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: www.traktom.pl.
10: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
11: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
12: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
8: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Kończy się również okres ciepła tej jesieni. Wkraczamy w mniej przyjemny okres pogodowo. Będzie dużo chmur, opady deszczu będą się pojawiać, no i przede wszystkim spadnie temperatura. Dzisiaj jeszcze do 20 stopni dobiją słupki rtęci w termometrach. Jutro już tylko 13 kresek na plusie. W sobotę i w niedzielę w Częstochowie, Kłobucku czy Koziegłowach cieplej nie będzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 8 dzień października w kalendarzach. Dzisiaj mamy kilka niezwykłych okazji do celebrowania. Jest na przykład dzień podologii. Dbajcie o stopy. Jest dzień spacerów po centrum handlowym. 8 dzień października to również dzień frędzli. A jak onegdaj na frędzle mawiano, opisał wieszcz nasz Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Dzisiaj to wulgaryzm, więc nie odważę się zacytować. Świętujemy również dzień wzroku. Dbajcie o niego. Odłóżcie ekrany. No i jest także dzień ośmiornicy. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak miną czasy rządów człowieka na tej planecie, władzę przejmą właśnie ośmiornice. Oby nie za szybko.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel Konstancja.pl.
4: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Blik. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
18: 15 zł.
17: Lepiej.
18: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
17: Z kuponami?
18: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj Dzień Wzroku, przypominam. No to ja kieruję swój wzrok na nasz zegar. Tutaj na szczęście jeszcze czas letni. Za chwilę godzina 13. Zapraszam na wiadomości.
1: Przejęli częstochowską uczelnię. Było także wyłudzanie dużych kwot i pranie pieniędzy. W wiadomościach Radia Jura wracamy do zarzutów w sprawie grupy przestępczej. Będą także utrudnienia we Wręczycy Wielkiej. Specjalna narada rządu i służb w sprawie przemocy w szkołach. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13. O tej porze u nas wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Zarzuty w sprawie grupy przestępczej, która przejęła majątek wyższej uczelni w Częstochowie. Chodzi o przywłaszczenie praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców i firm leasingowych oraz pranie brudnych pieniędzy.
8: Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że w sierpniu 2023 roku grupa przestępcza w kancelarii notarialnej w Warszawie posłużyła się przerobionym dokumentem, z którego wynikało, że Tomasz S. został powołany do honorowej rady organu założycielskiego niepublicznej uczelni wyższej w Częstochowie. Umożliwiło to członkom grupy przejęcie władzy w tym organie założycielskim i w konsekwencji odwołanie z funkcji dotychczasowego rektora. W kolejnych latach członkowie grupy przywłaszczyli nieruchomości łącznej wartości około 29 milionów złotych oraz pieniądze znajdujące się na rachunkach bankowych w sumie 5,5 miliona złotych i około 300 tysięcy euro. Wprowadzeni w błąd co do praw własnościowych najemcy stracili około 4 milionów złotych. Kolejne 3,5 miliona złotych straciły firmy leasingowe, zawierając umowy dotyczące samochodów.
1: Wobec trzech osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczeń majątkowych od 200 do 500 tysięcy i zakaz opuszczania kraju. Wszystkim grozi do 25 lat więzienia.
12: Dzieje się na drogach.
1: Utrudnienia we Wręczycy Wielkiej. Prace budowlane zaplanowano od dziś do soboty na skrzyżowaniu Szkolnej i Sienkiewicza. Jak informuje Urząd Gminy, są związane z położeniem kabla światłowodowego do budynku strażnicy OSP. Jest więc apel do kierowców, rowerzystów oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.
12: O tym się mówi w Częstochowie.
1: W weekend rusza tegoroczna edycja kampanii Pola Nadziei. W sobotę 10 października obchodzony jest bowiem Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Co przygotowano w Częstochowie?
20: Częstochowa po raz kolejny jednoczy się na rzecz osób w najtrudniejszych momentach życia, inaugurując tegoroczną edycję kampanii Pola Nadziei. W sobotę 10 października Światowy Dzień Hospicjów, który tym razem obchodzony będzie pod hasłem całościowego i wielowymiarowego leczenia bólu. Do ogólnoświatowej akcji tradycyjnie włącza się też Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy Kopernika 17A. Już w piątek 9 października organizuje u siebie dzień otwarty. Od 10.30 odbędą się spotkania edukacyjne, a o 11.00 przed budynkiem zasadzone zostaną cebulki żonkili, tradycyjnego symbolu nadziei, a także wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.
1: O czym informował Mariusz Osyra. W Radiu Jura pozostałe informacje. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski.
21: Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej w szkole w Leszczy-Dolenowinach koło Wierzchowa na Mazowszu. Kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego ucznia. 15-latek zaatakował też dwie inne osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił. Przed szkołą jest nasz wóz satelitarny i reporter Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
22: Dzień dobry, jestem.
21: Jakie sceny obserwujesz? Jak w tej chwili wygląda to miejsce?
22: Budynek jest teraz odgrodzony taśmą, a przed szkołą jest straż pożarna, karetka i funkcjonariusze policji. Stoi tu też grupa kilkudziesięciu rodziców i dziadków, dzieci, które w tej chwili są zamknięte w klasach i czekają, aż służby skończą działania w środku placówki. Niektórzy rodzice, którzy tutaj są na miejscu, mają łzy w oczach i nie mogą uwierzyć w to, co stało się w ich małej i do dziś spokojnej miejscowości. Wszyscy czekają teraz na to, aż będą mogli w końcu zobaczyć swoje dzieci. Nikt też nie chce jeszcze komentować tego, co tutaj się stało. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni sprawca ataku miał już w przeszłości sprawiać problemy, był agresywny i w ostatnim czasie często przychodził przed podstawówkę. Sprzed szkoły w Leszczydole, Nowinach, Jakub Rybski.
21: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować przedstawiciele rządu i służb. Początek pilnego spotkania z udziałem premiera, ministrów oraz komendanta głównego policji. Igor Skrzypek, łączymy się ze studium w Warszawie. Igorze, kto weźmie udział w spotkaniu?
23: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak, bo przypomnę, wczoraj w Ostrołęce w zespole szkół 19-latek ranił 9 osób. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Te groźby zgłosił nauczyciel. Służby znalazły u nastolatka noże, a w jego historii wyszukiwania w internecie pytania o sposoby na przygotowanie ataku. Dziś 15-latek w szkole nieopodal Wyszkowa rani 3 osoby, jedna umiera. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Przybywa chmur za naszymi oknami, końcówka dnia bardzo pochmurna i lokalnie także mokra. W wielu miejscach także silny wiatr będzie dawał się we znaki. Im bliżej południa województwa śląskiego, tym będzie dmuchać mocniej. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni 14-15 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Godzina 13 już za nami, 8 dzień października w kalendarzach, w naszym programie popołudniowym. Za chwileczkę będzie o tym, co lubi każdy Polak, szczególnie niebawem. Najpierw muzyka, Dusty Springfield, teraz Doda za chwilę, potem Sean Baker, gramy.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Armin Van Buren i Sasha w muzyce wybranej dla Ciebie, a dzisiaj 8 dzień października, dzisiaj nasze święto narodowe. Słuchajcie, dzień pierogów mamy, umówmy się, każdy Polak kocha jeść, a za granicą słyszą Polak, Polska, myślą pierogi. No właśnie, a nasze ulubione od lat to ruskie, za nimi te z mięsem, potem jest na trzecim miejscu kapusta z grzybami, później szpinak z serem i jagody. A moje ulubione z kaszą gryczaną, oj, daleko, daleko w tym rankingu. A jakie wy lubicie najbardziej? Dajcie znać. No i może podpowiecie, gdzie tu w Częstochowie, Kłobucku czy Olsztynie serwują najlepsze? Odwdzięczę się muzyką, dobrą jak pierogi.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
2: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Wieczorem w nocy spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro nad ranem zimno, temperatura na poziomie od 4 do 8 stopni maksymalnie. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, z południa w porywach do 70 km na godzinę. Później w ciągu dnia będą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia na termometrach od 13 do 15 stopni Celsjusza, a w sobotę w Częstochowie, Mykanowie czy Żarkach pochmurno i mokro.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Jura po południu, teraz u nas o bezpieczeństwie, a właściwie to tak przy okazji cykl chwalimy naszych, bo dzisiaj warto pochwalić żużlowców Włókniarza Częstochowa oraz naszą policję, którzy ruszyli z akcją Włókniarz świeci przykładem. Polega ona na rozdawaniu odblasków przedszkolakom, jak i na prelekcjach na temat bezpieczeństwa. Aspirant Michał Urbaniak oraz starszy posterunkowy Tomasz Kluska z częstochowskiej policji przypominają, że zasady dotyczą także dorosłych.
1: Sposób poruszania się po drodze, abyśmy się poruszali prawidłową stroną drogi, żebyśmy przede wszystkim jako piesi korzystali też z chodnika. Jeżeli chodzi o przechodzenie przez jezdnię, żebyśmy robili to w wyznaczone miejsca zgodnymi z przepisami, czyli po przejściach dla pieszych. Poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu, gdzie teraz zmierzch zapada coraz szybciej, coraz wcześniej się robi ciemno, żebyśmy korzystali z elementów odblaskowych, które właśnie tutaj na Włókniarzu będą dzieciom wręczane. Przepis przepisami, ale tutaj przede wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, żebyśmy byli bardziej widoczni na drodze. Wszelkiego rodzaju akcje, które poprawiają bezpieczeństwo, działamy profilaktycznie.
0: A więcej o akcji Włókniarz świeci przykładem piszemy w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
12: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
11: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
12: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
11: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
13: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
14: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
15: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: No to teraz kartka z kalendarza u nas, bo dzisiaj dzień ważny dla historii sportu i historii radia. 8 października w 1921 roku po raz pierwszy w historii transmitowano mecz futbolowy przez radio. Można było usłyszeć, jak grają. No, w przypadku polskiej reprezentacji to faktycznie lepiej by się sprawdziło słuchać, jak grają, niż oglądać. Dość o sporcie, za chwilę wiadomości.
1: I wszystko stało się jasne. Mamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim na przyszły rok dla Częstochowy. W wiadomościach Radia Jura o 14:00 więcej informacji na ten temat. Będzie także częstochowski samorząd, który murem stanął za Areoklubem w Rudnikach. W tych wiadomościach także nazwisko laureatki Nagrody Nobla z literatury. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
4: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Kwestie realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty.

0: Zapraszamy!
1: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
2: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
3: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła! O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy! 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Toam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
6: Psst, cześć, to Influencen, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
12: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Mamy dla Was wiadomości.
13: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Mamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim dla Częstochowy na przyszły rok. Do realizacji wybrano 98 projektów, 5 ogólnomiejskich, 87 dzielnicowych i 6 rewitalizacyjnych. Wśród tych największych znalazły się miejsce spotkań i relaksu Limanka, budowa boiska piłkarskiego dla klubu Jurajskie Wilki, cyfrowy Kopernik, więcej niż tablica i kreda, czyli interaktywny sprzęt dla szkoły. Będzie także zaczytana Częstochowa, czyli darmowy dostęp do e-booków i audio Buków dla mieszkańców, a także projekt Wyposażenie sceniczne na potrzeby kulturalne i edukacyjne dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Jura. Teraz pozostałe informacje.
14: O tym się mówi w regionie.
13: Częstochowski samorząd stanął w obronie lotniczej tradycji regionu, choć sam obiekt leży poza granicami administracyjnymi Częstochowy. Miejscy radni podkreślają, że od dziesięcioleci stanowi on niezwykły ważny punkt na mapie subregionu. To tutaj można szkolić swoje umiejętności i realizować pasję do sportów lotniczych.
15: Prowadzone są tutaj szkolenia pilotów samolotowych i szybowcowych oraz spadochroniarzy, działalność sportowa i edukacyjna, a także praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach związanych z lotnictwem. Jak wiadomo, w tym roku odbyły się tu szybowcowe Mistrzostwa Świata. Lotnisko było także areną Air Show Rudniki w obecnym i zeszłym roku.
13: Historia lotniska w Rudnikach pozostaje nierozerwalnie związana z miastem i lokalnym środowiskiem lotniczym, dodaje Włodzimierz Tutaj. Stanowisko dotyczy problemów aeroklubu częstochowskiego, któremu właściciel terenu w tym roku wypowiedział umowę.
15: Dlatego częstochowski samorząd wyraził troskę o dalsze funkcjonowanie lotniska. Jak czytamy w stanowisku, przyszłość lotniska Rudniki powinna być przedmiotem spokojnego i konstruktywnego dialogu wszystkich zainteresowanych stron. Istotne jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli uwzględnić interesy właściciela nieruchomości aeroklubu częstochowskiego samorządu. samorządów oraz mieszkańców Częstochowy i całego regionu.
13: Podsumowuje rzecznik Urzędu Miasta. Stanowisko jednogłośnie Rada Miasta przyjęła podczas ostatniego posiedzenia.
14: Wiadomości Radia Jura.
13: Ucieczka osadzonego z konwoju i pożar na terenie zakładu karnego. Uspokajamy, to tylko scenariusz ćwiczeń, jakie przeprowadziły służby w Herbach. Na miejscu zdarzenia kryminalni wykonali oględziny i niezbędne czynności, natomiast policjanci realizowali zadania związane ze zdarzeniem drogowym. W tym czasie policjanci wraz z przewodnikiem i psem rozpoczęli poszukiwania. Pies podjął trop i poprowadził mundurowych leśnymi traktami w kierunku Pietrzaków, a następnie Aleksandrii. Po przejściu kilku kilometrów doprowadził ich do poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów wspólnie z funkcjonariuszami służby więziennej, a następnie przewieziony do zakładu karnego w Herbach. Zdjęcia z próbnej akcji mamy na radiojura.pl. Na naszej antenie ciąg dalszy wiadomości, na naszej antenie doniesienia z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
0: Specjalna narada rządowa po kolejnym ataku nożownika w szkole na Mazowszu. Komenda Główna Policji zapowiada wzmożone patrole w okolicach szkół w całej Polsce. 15-latek w Leszczydole Nowinach zranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół zwołała też mazowiecka kurator oświaty. W Leszczydole Nowinach jest nasz wóz satelitarny. Ponownie łączymy się z Jakubem Rybskim.
11: Dzień dobry, jestem.
0: Witamy serdecznie. Co wiadomo o 15-letnim napastniku?
11: Pochodził z tej małej miejscowości, a tutejszą szkołę podstawową skończył w czerwcu tego roku. 15-latek miał być skryty i zamknięty w sobie, miał jednak problemy w domu.
16: To był bardzo zamknięty chłopiec w sobie. On nie opowiadał za dużo o sobie i wiem, że miał problemy w domu, jakieś takie...
17: Po prostu doświadczał przemocy fizycznej ze strony swojego ojca. Właśnie ten ojciec znęcał się nad tą rodziną, no, tak? Po prostu.
11: Mówiły mi Aleksandra, absolwentka tej szkoły, i jej mama Anna. Z moich informacji wynika, że gdy 15-latek wszedł do szkoły, pierwszymi osobami, które spotkał, były pani woźna i mama jednego z uczniów. Napastnik ominął rodzica i zaatakował pracownicę szkoły. Później miał zostać obezwładniony przez dyrektora, który został ranny. Z Leszczydołu Nowin, Jakub Rybski.
0: Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł, to 7 groszy więcej niż dziś. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr, 8 groszy więcej. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Ann Carson, to było do przewidzenia. Kanadyjska poetka, laureatką literackiego Nobla, ogłosiła to przed chwilą szwedzka akademia. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Dzień dobry ponownie. No co za wieści, wspaniałe. Nie no, Ann Carson była od lat faworytką. Fantastycznie, że po pierwsze kobieta, po drugie poetka, Kanadyjka. Akademia wrzuciła uzasadnienie
0: za to,
18: że łączy, że jest w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich widać wpływy zarówno literatury antycznej Unii, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury XX
0: wieku. Dostała nagrodę T.S. Eliota, to zobywam z
18: Dokładnie tak. I jest kandydatką do literackiego Nobla od wielu, wielu lat.
0: Jest.
18: Te jej wiersze są, powiedzmy, postmodernistyczne. Ona też jest autorką esejów, tekstów krytyczno-literackich, więc tym roku poetka Ann Carson.
0: Świetna pisarka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
12: Końcówka dnia ma być pochmurna. Lokalnie mogą pojawiać się opady deszczu. Wieczorem i w nocy również będzie pochmurno. Również może popadać. Temperatura nad ranem do 7-8 stopni maksymalnie. Wiatr umiarkowany. Przypomnę, chwilami silniejszy z południa do 70 km na godzinę. Jutro po nocnych opadach pogoda się poprawi. Wystąpią rozpogodzenia, ale na termometrach w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie zobaczymy zaledwie 14-15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
12: I to już godzina 14 za nami, czwartkowe popołudnie. Za chwileczkę zgodnie z obietnicą będzie o pieniądzach. Dzisiaj o tym, jak ukraść pierwszy milion. A nie, przepraszam. Dzisiaj będzie o Urzędzie Skarbowym. Szczegóły niebawem. Najpierw muzyka Modern Talking, teraz Fast Boy. Za chwilę będzie też Desirele. Gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Co oznacza w praktyce warunek, że wydatek ma być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu? I kto ma to udowodnić? Podatnik czy urząd? To jest temat dzisiejszego spotkania z doradcą podatkowym Dariuszem Graczykiem. Ważne sprawy dla naszych pieniędzy. Posłuchajcie.
1: Jeden z podatków, który płacą przedsiębiorcy, to podatek dochodowy. Podatek dochodowy ustala się relatywnie prosto, a mianowicie w pierwszej kolejności od przychodu odejmujemy koszty, a potem tak powstała kwota, jeżeli jest dodatnia, to jest dochód, z niej obliczamy podatek. No, staraniem wielu przedsiębiorców jest obniżanie podstawy opodatkowania, czyli wykazywanie jak największej możliwej liczby kosztów po to, żeby właśnie ten podatek był jak najmniejszy. Jest cała grupa wydatków, które ponosimy jako przedsiębiorcy legalnie, ale nie mogą zostać zaliczone do kosztów, ponieważ ustawa wykazała je w jakimś katalogu takim negatywnym. W przypadku osób fizycznych to jest artykuł 23, w przypadku osób prawnych to jest 16. Czyli to są wydatki, które są poniesione, ale nie mogą być kosztem, czyli nie są odliczane od podstaw opodatkowania. Co oznacza, że wydatek jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu? No, musi mieć ten związek. To jest, bym powiedział, oczywista sprawa. Nikt nie ma wątpliwości, że wydatek dotyczący zakupu towaru w firmie handlowej jest kosztem. Nie ma też wątpliwości, że wydatek na usługi sprzątania też jest kosztem, chociaż sam w sobie nie podlega jakiejś dalszej odsprzedaży, ale jest związany z zabezpieczeniem źródła przychodu. Natomiast no, jest grupa wydatków, które literalnie wypełniają przesłankę poniesienia w celu osiągnięcia przychodu, ale mogą budzić wątpliwości podczas kontroli.
0: Co jest potrzebne, żeby poprawnie udokumentować koszt? O tym już teraz czytajcie w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Tego popołudnia zachmurzenie będzie sobie powolutku rosnąć aż do całkowitego. Pod koniec dnia również spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jeszcze 20-23 stopnie lokalnie, ale pod koniec dnia już 10 stopni mniej. Biometr w Częstochowie, Blachowni czy Olsztynie jest korzystny, ale będzie się psuł.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
25: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Urząd Skarbowy kwestionuje koszty. Jak się bronić, kiedy odwołanie ma sens? Posłuchajcie naszego doradcy podatkowego Dariusz Graczyk dzisiaj o tym, czy usługi niematerialne, doradztwo, marketing, pośrednictwo wymagają specjalnego dokumentowania.
1: Usługi niematerialne są dość specyficzne z tego powodu, że ten, kto świadczy te usługi, tak naprawdę udzielając na przykład porady albo wykonując usługę pośrednictwa, może wpisać dowolną kwotę, no i jeżeli ona zostanie zapłacona, to właściwie trudno jest po tej stronie sprzedawcy wykazać, że coś było nie tak. Natomiast po stronie kupującego można dokonać oceny, czy ten wydatek był racjonalny i zasadny. I to jest bardzo częsty argument, z którym się spotykam w protokołach czy w decyzjach, że wydatek był poprawnie udokumentowany, mógł być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, ale ze względu na to, że był nieracjonalny z punktu widzenia gospodarczego, nie zostaje uznany jako koszt uzyskania. Czyli ta ocena tutaj ze strony organu podatkowego, niestety podtrzymywana w wyrokach sądu, obejmuje nie tylko formalne sprawdzenie, czy wydatek jest poprawnie udokumentowany, ale też może obejmować ocenę racjonalności przedsiębiorcy. Przykład. Jeżeli firma zamawia usługę pośrednictwa, na przykład pośrednictwa w jakiejś działalności handlowej i w wyniku tego zostaje wystawiona faktura na 10, 15, 50 tysięcy złotych, to jeszcze nikt nie kwestionuje ani kwoty, ani usługi. Ale jeżeli się okaże, że w wyniku tego pośrednictwa tak naprawdę nie wzrosły przychody, nie potrafimy wskazać, gdzie to pośrednictwo odbiło się na naszej działalności, nie potrafimy wskazać i powiązać usług pośrednictwa z konkretnymi transakcjami, no i na koniec, jeżeli nie potrafimy wskazać, że te 50 tysięcy złotych za usługi pośrednictwa spokojnie zwróciły się w trakcie realizacji marży na kilka milionów złotych transakcji, to wtedy zaczynają się pojawiać pytania i mogą z tego być problemy.
0: Co w przypadku, kiedy urząd kwestionuje jakieś koszty? Jakie mogą być przyczyny podważania wydatku? Jaka jest rola doradcy podatkowego? Wszystko na ten temat w naszym portalu na radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
8: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
7: Częstochowa ulica Krotka 26 w bramie.
9: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
10: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa ulica Świętego Rocha 45/47.
11: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Netto przedstawia
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę wiadomości o 15:00. Było o pieniądzach. No to może teraz jeszcze jakaś ciekawostka dotycząca wielkich pieniędzy. Mamy coś? Halo? Aha, no tak, jest rocznica. Słuchajcie, w 1945 roku niejaki Percy Spencer otrzymał patent na kuchenkę mikrofalową i zarobił na tym mnóstwo kasy.
1: Happening przed głosowaniem referendalnym w alejach Najświętszej Marii Panny.
2: Zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.
1: W wiadomościach Radia Jura relacja naszego reportera. Będzie także zaproszenie na tydzień mediacji w Częstochowie. To miał być zamach transmitowany w internecie. Znamy szokujące szczegóły ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczydole, w Nowinach Podwyżkowym. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
4: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
5: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
4: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
5: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Blik.
15: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
0: Jest 15:00, mamy czwartkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek ważne informacje dla kierowców w centrum miasta. Jest kolizja na Jana Pawła, są utrudnienia w ruchu przy skrzyżowaniu z Kilińskiego. Jak informuje nasz reporter, zderzyło się tam kilka pojazdów. Na miejscu działają służby, ale jest korek w stronę Alei Wojska Polskiego. Jedźcie ostrożnie i noga z gazu. I dalsze informacje. Komitet referendalny w Częstochowie przed datą głosowania w referendum lokalnym 25 października przygotował happening pod szyldem Aleja Częstochowskich Gwiazd. Wizerunki lokalnych polityków z kwotami ubiegłorocznych zarobków, które wynikają z ich oświadczeń majątkowych, umieścił w alejach Najświętszej Marii Panny dla szerokiej wiadomości mieszkańców.
2: Są tam prominentni politycy właśnie lewicy i kolegów lewicy, sympatyków, którzy od lat migrują między miejskimi spółkami i zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, w mojej ocenie nie mając do tego żadnych kwalifikacji.
20: Wreszcie uczciwa propozycja. Człowiek o kręgosłupie moralnym
2: 191 907 zł 66 groszy. Jest to jedna z mniejszych kwot. Trzyma się bardzo mocno tego stołka. Tego stołka nie puści. To jest tego pokroju polityk, radny i człowiek. Przejdźmy dalej.
1: Mówił pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń. Happening możecie zobaczyć też w kolejnych dniach w częstochowskich centrach handlowych. W tej sprawie zajrzyjcie też do naszego portalu i na nasz profil na Facebooku.
21: www.radiojura.pl.
1: Rozwiązywanie sporów bez udziału sądu i szansa na porozumienie to zalety stale propagowanej mediacji. Jak zwykle jesienią o tym pozasądowym rozwiązaniu przypominać będą w mieście mediatorzy, sędziowie i kuratorzy. Co przygotowano w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w Częstochowie?
22: Od 12 do 16 października Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym, a także Urzędem Miasta organizują w Częstochowie cykl wydarzeń promujących polubowne metody wypracowywania kompromisów poza salą sądową. W programie znalazły się m.in. konferencja naukowa w Sądzie Okręgowym, planowana 12 października, do tego salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu 3 dni później podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten przypada 15 października. Przez cały tydzień w godzinach od 9 do 15 mieszkańcy będą mogli też skorzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów.
1: Informacje zebrał Mariusz Osyra.
21: Radio Jura poleca.
1: Za dużo, za szybko, samotnie to hasło tegorocznej jurajskiej jesieni poetyckiej. Wydarzenie odbędzie się już po raz drugi w Janowie w kolejny weekend. Poświęcone jest poezji, literaturze oraz twórczości inspirowanej pięknem Jury krakowsko-częstochowskiej. Będzie okazja do spotkań z poezją, rozmów o literaturze oraz wspólnego odkrywania uroków tej części Jury. A w programie turniej jednego wiersza, także prezentacja poezji o Złotym Potoku, program wydarzenia oraz zasady udziału mamy w naszym portalu. Tam także informacje o jutrzejszym meczu Rakowa z GKS-em Katowice. Po sportowych emocjach będzie można wrócić do domu miejską komunikacją. Uruchomiony zostanie dodatkowy kurs tramwajowy linii 03 na odcinku Stadion Raków Filtor Fanila. Dla tego kursu nie obowiązuje standardowy rozkład jazdy. Przewidywany czas odjazdu z pętli Stadion Raków około 22.30. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam oczywiście nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje i ponownie Bogdan Zalewski.
23: 15-latek, który zaatakował nożem ludzi w szkole w Leszczydole-Nowinach pod Wyszchowem, chciał transmitować zamach w internecie, poinformował Donald Tusk. Jedna ze zranionych osób zmarła. W kancelarii premiera naradę po serii ataków nastoletnich nożowników.
24: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
23: Policjanci mają teraz częściej patrolować okolice szkół, ale też pojawiać się przynajmniej raz dziennie w każdej szkole w kraju. W Leszczydole-Nowinach jest nasz wóz satelitarny, ponownie reporter Jakub Rybski.
25: Dzień dobry.
23: Witamy, Jakubie. Policja bada, czy ataki z użyciem noża w szkołach to może być efekt internetowego challenge'u, wyzwania?
25: Zgadza się. Policja teraz weryfikuje te informacje, ale na razie służby nie łączą ze sobą ataku w Leszczydole-Nowinach z tym w Ostrołęce. To będzie wyjaśniało teraz Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości.
26: W tej chwili sprawdzana jest sieć, monitorowana, wszystkie te wpisy są sprawdzane przez policjantów do zwalczania cyberprzestępczości. Działamy wielotorowo w tej chwili, tak? Czynności na miejscu, czynności w pozostałych zdarzeniach, które miały miejsce na Mazowszu i dodatkowo cyberprzestrzeń.
25: Mówiła oficer prasowa mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. 15-letni napastnik przebywa obecnie w policyjnym areszcie w Wyszkowie. Do czasu zakończenia oględzin tutaj na miejscu uczniowie muszą zostać w swoich klasach. Przypomnę, 15-latek ranił 2 osoby i zabił 37-letnią woźną. Kobieta osierociła 2 dzieci.
23: Trwa akcja ratunkowa po wybuchu w domu mieszkalnym w Miłkowie Kolonii, niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Informacje zbiera reporter Dominik Smaga.
7: Do wybuchu doszło po 12. Parterowy murowany dom jednorodzinny został całkowicie zniszczony, a na gruzowisku wybuchł pożar. Strażacy musieli zacząć od uporania się z ogniem. Równocześnie z dogaszaniem pożaru trwa przeszukiwanie gruzów, a z informacji, jakie mają służby, wynika, że pod gruzami może się znajdować co najmniej jedna osoba. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Będzie je ustalać policja.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Kończy się również okres ciepła tej jesieni. Wkraczamy w mniej przyjemny okres pogodowy. Będzie dużo chmur, opady deszczu będą się pojawiać, no i przede wszystkim spadnie temperatura. Dzisiaj jeszcze do 20 stopni dobiją słupki rtęci w termometrach. Jutro już tylko 13 kresek na plusie. W sobotę i w niedzielę w Częstochowie, Kłobucku czy Koziegłowach cieplej nie będzie.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: To już godzina 15, za nami czwartkowe popołudnie. Pozdrawiamy tych, którzy właśnie wracają z pracy do domu. Pewnie koreczki po drodze. Cierpliwości życzę, wyrozumiałości tradycyjnie i szerokości przede wszystkim. Wracajcie bezpiecznie. A u nas muzyka najlepsza do słuchania w samochodzie. Cyril, teraz Ace of Base. Za kilka chwil. Ale...

0: Radio Jura po południu, jeżeli ostatnio robiliście tradycyjne jesienne porządki i na strychu, czy w piwnicy odkryliście przedmioty codziennego użytku jeszcze w dobrym stanie, ale nie zamierzacie już z nich korzystać, no to słuchajcie, można dać im drugie, a może nawet i trzecie życie. Będzie to można zrobić w czasie niedzielnej jurajskiej garażówki w galerii przy Alei Wojska Polskiego. Już można się zgłaszać i rezerwować dla siebie miejsce. Jak to zrobić? O tym piszemy w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Babciu, miałem wypadek, potrzebuję pieniędzy.
9: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
10: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
11: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
16: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Serię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Przybywa chmur za naszymi oknami, końcówka dnia bardzo pochmurna i lokalnie także mokra. W wielu miejscach także silny wiatr będzie dawał się we znaki. Im bliżej południa województwa śląskiego, tym będzie dmuchać mocniej. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni 14-15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to me.
1: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a teraz, jak to mówią, to co ma swój początek, musi mieć też koniec. I tak jest z sezonem motocyklowym. Fani dwóch kółek zapraszają na piknik rodzinny połączony ze zlotem samochodowym. To już w sobotę przy ulicy Równoległej w Częstochowie.
2: Zlot motoryzacyjny i zakończenie tego sezonu. Na imprezie będzie można podziwiać różne samochody, tuningowe, motocykle, całą wystawę klasyków, jak i wspólnie spędzić czas z miłośnikami motoryzacji. Będą grupy z Łodzi, z Katowic, z Dąbrowy Górniczej, z Krakowa, także kilka tych ekip przyjedzie. Spodziewamy się dużej ilości samochodów. Piknik rodzinny. Można u dzieci zaszczepić pasję do motoryzacji, zobaczyć wiele starszych samochodów. Będzie też motoryzacja amerykańska.
1: Mówił Kamil Gondro, jeden z organizatorów, który podkreśla, że wjazd na wydarzenie jest otwarty dla każdego. Tym mocniej polecam.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
4: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
4: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
4: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
4: Furnipol.pl.
6: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
7: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
6: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
7: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
6: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
8: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
3: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
2: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
3: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
2: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
3: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: www.traktom.pl.
3: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Wszystkiego dobrego teraz dla naszych słuchaczy, którzy na świat przyszli 8 października. Gwiazdy mówią, że jesteście szczerzy, niezależni i odważni. I podobno lubicie pierogi. Tego dnia na świat przyszły również takie sławy jak Sigourney Weaver, Matt Damon czy Bruno Mars. No to wszystkiego dobrego tym bardziej. Za chwileczkę wiadomości, a później wracamy do muzyki.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
1: Sinbud.pl. Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej!
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Po reklamie.
0: I to już godzina 16, czwartek, 8 dzień października. Czas na wiadomości.
15: Powstanie programu bezpieczeństwa dla szkół w sytuacjach kryzysowych zapowiadają resorty edukacji i spraw wewnętrznych. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora i woźną. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Policja sprawdza, czy te ataki mogą być związane z internetowym wyzwaniem. Nasz reporter Michał Radkowski jest w Leszczy Dole Nowinach. Michale, wiem,
10: dzień dobry,
15: że...
10: witam.
15: Dzień dobry. Wiem, że rozmawiałeś z opiekunami i uczniami, którzy opuścili budynek szkoły podstawowej. Jakie reakcje i komentarze usłyszałeś?
10: No, dla rodziców to był czas ogromnego stresu i niepewności te ostatnie godziny. Czy z ich dziećmi jest wszystko w porządku? Informacje ze szkoły dostawali tylko na telefony. Dopiero około 14:30, a więc dopiero pół godziny temu uczniowie zaczęli opuszczać klasy, w których byli zamknięci od 9:00, czyli od chwili, gdy 15-latek, ich były kolega ze szkoły, wtargnął z nożem i zaatakował 3 osoby, jedną śmiertelnie. Laura z 5 klasy bardzo się ucieszyła, gdy wreszcie przed szkołą zobaczyła swoją babcię. Opowiedziała mi też, jak wyglądało ostatnie 5 godzin w szkole.
13: Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody, ale na początku to był mocny strach.
10: Co w tym czasie się działo w sali? Rozmawialiście z nauczycielem o tej całej sytuacji?
13: Tak. Przychodzili też inni nauczyciele, też gadali z nami. Jakoś tam próbowaliśmy spędzić jakoś ten czas lepiej.
10: Bałaś się?
13: Tak, bardzo. Wszyscy tam praktycznie płakali. Oprócz chłopaków. Nauczycielki też miały minę taką, żeby się zaraz popłakały.
10: Jutro Laura i jej koleżanki i koledzy ze szkoły mają wolne. No a tu co chwila mijają mnie kolejne dzieci, które za rękę wracają z rodzicami albo dziadkami do domu. Ze wsi Leszczy Dół Nowiny, Michał Radkowski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Wieczorem i w nocy spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro nad ranem zimno, temperatura na poziomie od 4 do 8 stopni maksymalnie. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy z południa w porywach do 70 km na godzinę. Później w ciągu dnia będą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia na termometrach od 13 do 15 stopni Celsjusza, a w sobotę w Częstochowie, Mykanowie czy Żarkach pochmurno i mokro.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Minęła godzina 16, czwartek, 8 dzień października. Kto dziś na liście solenizantów? Brygida, Pelagia i Laurencja obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Już teraz Soul Asylum dla wszystkich za moment. Kuba i Kuba, jeszcze Emo, gramy.
3: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: 8 dzień października. Pozdrawiamy mocno komandosów z Lublińca. Jednostka obchodzi swoje oficjalne święto. Dzisiaj w tym roku obchody mają charakter szczególny, bo żołnierze świętują jubileusz 15-lecia funkcjonowania pod obecną nazwą i 65-lecie istnienia jednostki wojskowej 4101, z której bezpośrednio się wywodzą. No i jeszcze zapraszają na bieg przełajowy o nóż komandosa. To wydarzenie w najbliższą sobotę w Lublińcu. Więcej o biegu piszemy w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
6: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
7: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też.

0: obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Końcówka dnia ma być pochmurna. Lokalnie mogą pojawiać się opady deszczu. Wieczorem i w nocy również będzie pochmurno. Również może popadać. Temperatura nad ranem do 7-8 stopni maksymalnie. Wiatr umiarkowany. Przypomnę, chwilami silniejszy z południa do 70 km na godzinę. Jutro po nocnych opadach pogoda się poprawi. Wystąpią rozpogodzenia, ale na termometrach w Częstochowie, Poczesnej czy Olsztynie zobaczymy zaledwie 14-15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Co czeka nas w weekend? Już mówię, w sobotę na przykład w Kamienicy Polskiej czeka nas dzień pełen sportowych emocji, aktywności pod chmurką i dobrej zabawy. Odbędzie się tam bowiem niezależna piątka, czyli będzie sporo biegania. Najpierw zawody dla krasnali, czyli dla przedszkolaków. Później ścigać się będzie młodzież szkolna, a bieg główny na dystansie 5 km wystartuje około 11:15. Wtedy również na trasę ruszą zawodnicy Nordic Walking. A w samo południe wystartuje również bieg rodzinny na trasie o długości 1 km. Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny dla każdego i mnóstwo nagród w konkursach. Zapisy i harmonogram na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
4: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
7: Częstochowa, ulica Krótka 26 w bramie.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, oznaczenia.

0: zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: by było na tyle, jeśli chodzi o nasze spotkanie w czwartek 8 dnia października. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę fantastycznej końcówki dnia. Polecam program po godzinach za chwilę, a my słyszymy się, mam nadzieję, jutro w samo południe. Pa, pa!
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Po reklamie.
13: Na zegarze jest już 17, w takim razie posłuchajmy wspólnie wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Wojewoda i kurator oświaty z Mazowsza zwołują na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół z województwa.
15: Mają rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów w placówkach. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem Michałem Radkowskim, który jest w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu.
16: Witam, dzień dobry.
15: Witaj.
14: Michale, przypomnijmy naszym słuchającym, że to tam rano były uczeń podstawówki zaatakował nożem dyrektora, nauczycielkę i śmiertelnie ranił woźną. Jakie są najnowsze ustalenia?
16: Szkoła w tej chwili jest już pusta. Wszyscy uczniowie, którzy spędzili w zamkniętych klasach kilka ostatnich godzin, są już w domach. W szkole nie ma też już dyrektora. Jak się dowiedziałem, on nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i to on obezwładnił 15-latka.
17: Tylko dzięki bohaterskiej postawie pana dyrektora udało się uniknąć większej tragedii w sytuacji, za co też chciałem panu dyrektorowi osobiście takie podziękowania złożyliśmy.
16: Dziękował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dyrektor szkoły jest teraz przesłuchiwany przez służby, a jutro dyrektorzy wszystkich szkół na Mazowszu podczas spotkania online i z wojewodą i z kuratorem oświaty zostaną poproszeni o przegląd procedur bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkół. Ze wsi Leszczydł, nowiny. Michał Radkowski.
14: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego.
15: Adam Glapiński na konferencji prasowej pytany był o zagrożenie rosnącą inflacją w związku z wysokimi cenami paliw.
18: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie. Dlatego jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
14: We wrześniu inflacja wzrosła do 4% licząc w skali roku. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%.
15: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
13: Pogodowe zmiany w Częstochowie i w regionie stają się faktem. Dzisiaj w nocy pojawią się opady deszczu. One nie będą jakieś bardzo intensywne. Jutro może popadać tylko wcześnie rano. Jutro no nie tak ciepło jak dzisiaj, bo maksymalnie do 13-14 stopni, trochę słońca, trochę chmur. Jutro silniejsze podmuchy wiatru. Bardzo podobnie w pogodzie będzie i w sobotę, i w niedzielę. Trochę cieplej na szczęście będzie.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
13: Jak to dobrze, że już czwartek, od teraz to nasze planowanie weekendu w regionie nabiera jeszcze większego sensu. Coś tam dzisiaj fajnego podrzucę. A teraz muzyka wybrana dla ciebie na początek. Sandra Fugarzy-Gubczyk. Dzień dobry w Radiu Jura, to są 4 minuty po 17.
22: Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

0: Goom Bay Dance Band i Son of Jamaica. My nasze gorące październikowe słońce na chwilę, to znaczy mam nadzieję, że na chwilę pożegnamy, że jeszcze wróci, niebawem znowu będzie można chodzić na krótko, ewentualnie będziemy się rozgrzewać koncertowymi ogłoszeniami na rok 2027. Jakiś tydzień temu mówiłem, że trzeba być cierpliwym, bo październik to jest ten miesiąc, kiedy te ogłoszenia się zaczynają. No to już wiemy od dzisiaj, że na Openerze wystąpi The Chemical Brothers, czyli legenda muzyki elektronicznej, która też nie boi się muzyki rockowej. No i będzie też wschodząca gwiazda słowackiej piosenki, która ostatnio debiutowała na 4. miejscu listy magazynu Billboard. Adela się nazywa. Więcej o muzyce dzisiaj w programie Po Godzinach, a za chwilę gramy dalej, będzie Jason Derulo.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
9: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
14: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Hiszpania, Call Me w Radio Jura. Zaglądam już na weekend. Jutro na start, wiadomo, piłkarskie emocje przy Limanowskiego 83. Po dłuższej przerwie wraca PKO BP Ekstraklasa, Raków Częstochowa. No, trzeba to przypomnieć. Ostatni w tabeli podejmie ekipę GKS-u Katowice. Mecz od 20:30. Myślę, że jesteśmy na tyle spragnieni ligowej piłki, że stadion wypełnimy do ostatniego miejsca. A wnioskuję to po liczbie zgłoszeń, które do nas dzisiaj dotarły, no bo dzisiaj w programie popołudniowym Radio Jura rozdawało bilety na to spotkanie. Jutro 20:30 Raków kontra GKS Katowice.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Planujesz zmiany? To idealny czas, bo tylko od 8 do 10 października przy zakupach od 300 zł otrzymasz aż 10% rabatu na cały asortyment. Nie zwlekaj i odwiedź OBI w Częstochowie przy ulicy Kisielewskiego 8/16. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
8: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Mikolas Józef z Czech, a cappella. Nawet a cappella w przyszłym roku na Eurowizji nie będzie reprezentanta tego kraju. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym nieoficjalnie, a teraz dzisiaj jest już potwierdzenie. Na drodze stanęły finanse, a w zasadzie ich brak w budżecie tamtejszego publicznego nadawcy. A u nas po 18 skarbiec z piosenkami. Kto jest jego właścicielem? Szczegóły po 18 będziemy też u nas w regionie, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwariowej 159. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
0: Czwartek, 8 października, na zegarze 18. Czas na wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
7: Przesłuchanie 19-latka, który wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby.
8: W sumie ranił 9 osób. Ponownie reporter Michał Radkowski.
9: Witam, dzień dobry.
8: Się z naszym wozem satelitarnym, witamy.
7: Jak będzie przebiegać to przesłuchanie?
9: Śledczy chcą przede wszystkim poznać motywy, którymi kierował się 19-latek. Przypomnę, że wczoraj jedna z uczennic szkoły mówiła na naszej antenie, że w chwili ataku uczeń miał krzyczeć, że chce, by było o nim głośno w jego 19 urodziny. Wczoraj Jakub Z. obchodził urodziny. Z pewnością padną pytania o plecak, który chłopak miał pozostawić w klasie, z którego wydobywał się dym. Wiemy już, że w środku znajdował się materiał wybuchowy domowej roboty. W związku z tym wezwano wczoraj do szkoły pirotechników. Dziś miał być przeprowadzony eksperyment procesowy na poligonie. W związku z tym, co znalazło się w środku plecaka, najpewniej 19-latek zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Wyjaśniany będzie też wątek z Jakubem Z., które tutaj jest powtarzane coraz częściej o grze, choć ciężko używa się tego określenia, uczestnicy tej gry nieletni, a przed tymi nieletnimi stawiane są wyzwania, których efekty obserwujemy na Mazowszu w ostatnich godzinach.
8: A teraz najświeższa wieść ze świata. Spotkanie ze stroną amerykańską zapowiada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: Jutro i w sobotę ukraińscy negocjatorzy mają za oceanem rozmawiać z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o zakończeniu wojny z Rosją. Setki roślin trafiły dzisiaj do akademików i studenckich stacji w Lublinie.
8: Doniczkowe rośliny rozdawał studentom ogród botaniczny UMCS razem z poradą, jak o nie dbać.
10: Mamy paprotki, mamy wiele gatunków sukulentów, mamy trzy kropki.
11: Co najszybciej schodzi?
10: Sukulenty. Ciężko im zrobić krzywdę.
12: W okolicach kolokwiów należy podlewać kaktusy.
13: Ja tam lubię kwiatki, więc ja będę z tego czerpał przyjemność.
14: Nie uschnie.
13: Mam nadzieję.
14: Kwiatek do akademika?
15: No, na stancję.
14: Chyba paprotka.
15: Dokładnie.
14: Nie boi się pani, one są grymaśne.
15: Może o nie zadbam.
16: Przeżyję wiele, to na pewno.
14: A jakie przeżycia pan jej oferuje?
16: Będę się nią opiekować tak długo, jak będę o niej pamiętać.
14: I jaką ma pan pamięć?
16: Nie najlepszą.
14: Czyli kaktus?
16: Czyli kaktus.
7: Studentów na miasteczku akademickim w Lublinie przepytał reporter Dominik Smaga.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Pochmurna, deszczowa, no i nie za ciepła noc szykuje się w Częstochowie, w Blachowni, w Olsztynie, bo 9 stopni minimalnie. Jutro do 13-14 i słońce, i chmury, i silny wiatr, który spowoduje, że ta odczuwalna temperatura będzie kilka stopni niższa. W weekend ciut cieplej, trochę słońca, trochę chmur. No i niestety w weekend też może u nas słabo popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Xtreme Fitness Gyms.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter, 733-267-267.
0: 8 października, Światowy Dzień Ośmiornicy, oby nie tej łódzkiej, która pod koniec lat 90. zmieniła nam oblicze polskiej polityki. Wtedy myśleliśmy, że to jednostkowy przypadek, a później okazało się, że to dopiero początek afer i końca nie widać do dzisiaj. A już Jana na początek tej godziny w Radiu Jura. W Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 4 po 18.

0: Alesza Dixon w programie Po godzinach, a teraz Rihanna, która chwali się, prowokuje, ale tym razem nie w bieliźnie reklamując to, co produkuje, a w kwestiach muzycznych. Powiedziała, że ma w domu 17 skarbców, a w każdym po 10 muzycznych produktów. To daje 170 niewydanych piosenek. Nie chcę jej podpuszczać, ale trochę nie wierzę. Jakby ze dwa takie skarbce otworzyła, żeby nas przekonać, to może uwierzymy? Czekamy. Ace of Base u nas za moment będzie All That She Wants.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
7: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
8: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
9: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
8: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
9: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
8: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: www.traktom.pl.
8: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie.

0: to ci od freestyla Bomb Funk MCs w Radio Jura w hicie Freedy z Abby There's Something Going On. A teraz wracamy do Częstochowy. Jutro i pojutrze rusza tegoroczna edycja kampanii Pola Nadziei. W sobotę 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Jutro Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej organizuje u siebie dzień otwarty. Od godziny 10.30 odbędą się spotkania edukacyjne, a o 11.00 przed budynkiem zasadzone zostaną cebulki żonkili, symbolu nadziei oraz wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Kolejne wydarzenia w sobotę, o nich też będziemy mówić, a szczegóły znajdziecie także w naszym portalu radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
3: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Robert Gawliński, Nie stało się nic. I to nie jest piosenka o bieżącej pogodzie, która skręci w stronę jesieni. Szczegóły po wiadomościach o 19, a z muzycznego świata po 19 powrót, który jeszcze niedawno był tylko w sferze muzycznych marzeń. A tu proszę, coś się wydarzyło i znowu zagrają razem. O kogo chodzi? Szczegóły po 19. Bądźcie z nami, w regionie też będziemy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabacie.

0: programie.
1: To już jest 19. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Trwa przesłuchanie 15-latka, który rano w szkole w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie.
3: To ustalenia reportera Michała Radkowskiego. Michał wraz z wozem satelitarnym jest przed szkołą, w której doszło do tej tragedii.
2: Witamy serdecznie.
4: Potwierdzam, jestem, witam.
2: Co teraz stanie się z 15-latkiem?
4: Zostanie przewieziony z komendy policji w Wyszkowie, gdzie jest przesłuchiwany w obecności opiekuna, do policyjnej izby dziecka w Warszawie. Tam spędzi noc, a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. Do tego sądu zostaną przekazane wszystkie ślady i dowody, które dziś zabezpieczyła na miejscu prokuratura. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Ze wsi Leszczydło-Nowiny, Michał Radkowski.
3: Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę.
2: Zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Co jeszcze ustalono? O tym korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
6: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
5: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
3: Policjanci z wielkopolskich Szamotu użyli broni służbowej wobec agresywnego 34-latka.
2: Mężczyzna wtargnął z nożem do jednego z salonów fryzjerskich. Został ranny.
3: Ucierpiała też postronna osoba, która znajdowała się w pobliżu interwencji.
2: 4,5 tony zanieczyszczeń zebrano z plaż w Ustce i okolicach.
3: To pozostałości substancji ropopochodnej, którą morze wyrzuciło na brzeg.
2: Sprzątanie zakończono, ale służby nadal będą sprawdzać, czy nie pojawiają się kolejne czarne grudki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
1: Piątek pogodowo w Częstochowie już nie będzie taki piękny jak ostatnie dni, a to dlatego, że jutro przede wszystkim będzie chłodniej. Co najwyżej 13 stopni, do tego bardzo silny wiatr, a to oznacza, że odczuwalna temperatura będzie kilka stopni niższa. Do tego jeszcze, jakby było mało, zachmurzenie będzie zmienne, to znaczy trochę słońca się pojawi, ale i chmur nie zabraknie, a dzisiaj w nocy trochę nam w Częstochowie, w Olsztynie czy w Konopiskach popada.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
1: 8 października, Światowy Dzień Wzroku. No to patrzę, kto tutaj muzycznie przed nami. Bantu Nani za moment, a teraz Eurodance od Millennium, Day After Day. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Radiu Jura. To są 4 minuty po 19 i w Światowy Dzień Wzroku od teraz zamieniamy się w słuch.
8: Radio Jura.

0: Roxy Węgiel i White 2115. Chciałam ciebie więcej. To brzmi, jakby to było wyznanie skierowane do weekendu. Trwaj dłużej. A propos weekendu, to jeśli ktoś chce zrobić sobie długi weekend, kocha zespół Aerosmith i ma trochę gotówki na bilet do Los Angeles i na stadion, to będzie mógł ich tam zobaczyć. Od miesięcy mówiło się, że wrócą, później, że nie wrócą, a tu wczoraj po 21 naszego czasu taki news. Dwa występy z muzycznymi przyjaciółmi, a będą to m.in. Slash, Billy Idol, Chad Smith z Red Hotów, Randy MC czy Tom Morello. Koncerty 29 października i 1 listopada. Podobno to nie jedyne dobre wieści tej kapeli. No to czekamy na kolejne, a najlepiej takie, że i w Polsce ich zobaczymy. O, całan u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel konstancja.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Rozgrzewające Kalimba de Luna, to Tony Esposito w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy, bo w niedzielę kolejna jurajska garażówka. To dobry moment, żeby dać drugie życie rzeczom, których już nie potrzebujemy, no i znaleźć prawdziwe perełki z drugiej, albo trzeciej, albo czwartej ręki, byle w takim stanie, na jaki mamy ochotę. Można się zgłaszać i zarezerwować swoje stoisko. O szczegółach piszemy na radiojura.pl. Wydarzenie w Galerii Jurajskiej w niedzielę między 12 a 16. Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.
21: Fight it now. Did DJ give you the spin?

0: Marina Boys, czyli piosenka, która dała jej pieniądze, dała jej sławę, no a my dostaliśmy w zamian plakaty, które można było wieszać na drzwiach w pokoju. Za chwilę 20 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 20 historia dwóch znanych braci. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 20 Anna Wachowska ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
9: Mężczyzna, który z nożem wtargnął do zakładu fryzjerskiego w Szamotułach w Wielkopolsce, był pod wpływem narkotyków. Wynika ze wstępnych badań, które 34-latek przeszedł w szpitalu. Trafił tam po tym, jak został postrzelony przez policjantów w trakcie interwencji. Był agresywny i groził mundurowym. Mężczyznę poszukiwano w związku z karą więzienia. Miał wyrok za sprawę narkotykową. Zagłosuję za ustawą cyfrową, mówił wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wieczorem Sejm ma zdecydować w kwestii wdrożenia nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
10: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. To jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
11: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował.
9: Prezydent, przypominamy, zawetował pierwszą rządową ustawę, która miała wdrażać unijny akt o usługach cyfrowych. Jego zdaniem przepisy dawałyby zbyt szerokie uprawnienia urzędnikom. W odpowiedzi rząd przygotował dwie nowelizacje. Pierwszą Karol Nawrocki podpisał pod koniec września. O drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski są w Macedonii Północnej, gdzie zmierzą się z Wardarem Skopje. Już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Witamy.
12: Dobry wieczór.
9: Jak trudny to przeciwnik?
12: To jest drużyna na podobnym poziomie co Wisła. W tym sezonie Ligi Mistrzów macedoński zespół co prawda przegrał oba mecze z francuskim Nantes i niemieckim Mezungen, ale minimalnie, więc szansę oceniam pół na pół.
13: Spodziewamy się ciężkiego meczu. Wardar to trudny przeciwnik, zwłaszcza w swojej hali, gdzie panuje gorąca atmosfera. Jedziemy zmotywowani do walki o zwycięstwo i o punkty.
12: Mówił skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. W Wardarze Skopie gra dwóch Polaków. Bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Jankowski, a trenerem zespołu jest niegdyś świetny skrzydłowy Vive Kielce, Chorwat Iwan Cupic. Początek meczu o 20:45.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: chłodno tej nocy w Częstochowie i w całym regionie. 9 stopni do tego nocą popada. Jutro, jeśli popada, to tylko rano, później ma wrócić słońce. Na termometrach 13-14 stopni, ale jutro spodziewajmy się silnego wiatru, więc odczuwalna temperatura na pewno będzie niższa. W weekend bez silnego wiatru, ale wiele cieplej to się nie zrobi. Do 15 maksymalnie dobijemy.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Wracamy do muzyki, bo dużo fajnego grania w tej godzinie na naszej antenie w programie Po Godzinach. Felix Jen na początek, a później Cher. I będzie też Don Omar. Wugarze Gubczyk, dobry wieczór.
15: Radio Jura.

0: Heroes, Mons Zermelov w programie Po godzinach, a bohaterami filmu o zespole Oasis są bracia Gallagherowie. Cóż za odkrycie. Z filmu, który trafi do streamingu, dowiadujemy się, jak udało się pogodzić Liama i Noela. Przez lata ich wspólne granie to było coś niemożliwego do osiągnięcia. Premiera filmu Oasis Don't Look Back in Anger jutro, więc to dla wielu będzie weekend z braćmi Gallagherami. Pewnie kilka razy fani sobie ten film zobaczą. Pozostałą częścią ekipy zresztą też ten film się interesuje, ale wiadomo, że najciekawszy będzie ten właśnie wątek, o którym wspomniałem. A za chwilę w programie Po godzinach gramy dalej. Będzie Luna, będzie też Damiano Dawid.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

0: John Newman, Come and Get It. Może i on jutro wpadnie do nas z czymś bardzo imprezowym, kto wie? Jutro po 20:00 Taneczne Radio i będziemy witać weekend. Trochę nowości, dużo fajnych dźwięków, często w niestandardowych wydaniach i set na start kolejnego październikowego weekendu. Polecamy się, a za chwilę gramy jeszcze czwartkowo. Będzie Criss Cross Amsterdam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Only Miles i Trevi McCoy w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a po 21:00 muzyka i dużo informacji z naszego regionu. W podsumowaniu czwartku właśnie w regionie. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, sprawdzamy wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Anna Wachowska.
8: Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To informacja o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu samolotów do patrolowania polskiego nieba. Mieszkańców poproszono o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Dziś to już drugie takie ostrzeżenie. Po 30 minutach zostało odwołane. Zarzut kierowania gruźb karalnych usłyszał zatrzymany w sierpcu 17-latek. Mężczyzna wśród rówieśników miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Prokuratura przekazała, że po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o jego areszt. W domu 17-latka znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratorzy z Przemyśla proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie w sprawie nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Sprawca jest obywatelem Ukrainy. Z nami reporter Dominik Smaga. Dominiku, o jaką pomoc proszą prokuratorzy?
9: Dzień dobry. Prokuratura prosi o sprawdzenie, czy podejrzany był na Ukrainie leczony psychiatrycznie i przesłanie dokumentacji medycznej, jeżeli takowa jest. Wniosek wynika z tego, że mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy, więc prokuratorzy przypuszczają, że mógł być na Ukrainie leczony lub diagnozowany. Po drugie, prokuratura prosi o przesłuchanie jako świadka matki mężczyzny, który pochodzi z zachodu Ukrainy, z okręgu Iwano-Frankowskiego. Po trzecie, śledczy z Przemyśla chcą wiedzieć, czym zajmował się na Ukrainie. Ihor M. przyznał się wczoraj do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zarzutów wysłuchał w szpitalu, gdy tylko biegli uznali, że jego stan zdrowia na to pozwala. Przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
8: Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew-12.
10: And as you can see on your screen, we have splashdown.
8: Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonywała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Co nowego w pogodzie w Częstochowie, a dużo nowego. Przede wszystkim już nie będzie tak ciepło, bo jutro okolice 13 stopni, w sobotę jest szansa nawet na 16. W niedzielę znowu chłodniej. Co do zachmurzenia, to jutro będzie zmienne, rano może popadać, no i jutro, bo bym zapomniał o najważniejszym, silny wiatr, więc odczuwalna temperatura i tak będzie kilka stopni niższa.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Czwartek, 8 października, już po 21, więc możemy wracać do muzyki wybranej dla Ciebie. Blanka, solo na początek, później ekipa Kaskada i singiel Alive, a w tej godzinie też podsumowanie najważniejszych tematów, którymi dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. Łukasz Jakubczyk, polecam.
12: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
2: za mnie.
1: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie wiadomości z czwartku w Radiu Jura. Zarzuty w sprawie grupy przestępczej, która przejęła majątek wyższej uczelni w Częstochowie. Chodzi o przywłaszczenie praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców nieruchomości i firm leasingowych oraz prania brudnych pieniędzy.
1: Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że w sierpniu 2023 roku grupa przestępcza w kancelarii notarialnej w Warszawie posłużyła się przerobionym dokumentem, z którego wynikało, że Tomasz S. został powołany do honorowej rady organu założycielskiego niepublicznej uczelni wyższej w Częstochowie. Umożliwiło to członkom grupy przejęcie władzy w tym organie założycielskim i w konsekwencji odwołanie z funkcji dotychczasowego rektora. W kolejnych latach członkowie grupy przywłaszczyli nieruchomości łącznej wartości około 29 milionów złotych oraz pieniądze znajdujące się na rachunkach bankowych w sumie 5,5 miliona złotych i około 300 tysięcy euro. Wprowadzeni w błąd co do praw własnościowych najemcy stracili około 4 milionów złotych. Kolejne 3,5 miliona złotych straciły firmy leasingowe, zawierając umowy dotyczące samochodów.
0: Wobec trzech osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w wysokości od 200 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju. Wszystkim grozi do 25 lat więzienia. Częstochowski samorząd stanął w obronie lotniczej tradycji regionu. W przyjętym stanowisku Rada Miasta deklaruje pełne wsparcie dla przyszłości lotniska w Rudnikach. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, która wyraża poparcie dla zachowania obecnej funkcji lotniska oraz dalszego rozwoju Aeroklubu Częstochowskiego.
2: W opinii Rady Miasta zachowanie lotniczego charakteru tego miejsca w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem terenów wokół niego stwarza szansę na przyciągnięcie inwestycji z sektora nowoczesnych technologii, logistyki, przemysłu lotniczego i około lotniczego, co może stać się mocnym impulsem dla rozwoju gospodarczego całej aglomeracji częstochowskiej. Jak podkreśla Rada Miasta w przyjętym stanowisku, lotnisko Rudniki to miejsce codziennej pracy i pasji wielu osób.
0: Choć sam obiekt leży poza granicami administracyjnymi Częstochowy, miejscy radni podkreślają, że od dziesięcioleci stanowi on niezwykle ważny punkt na mapie subregionu. O przyjętym stanowisku informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. To tutaj można szkolić swoje umiejętności i realizować pasję do sportów lotniczych.
2: Prowadzone są tutaj szkolenia pilotów samolotowych i szybowcowych oraz spadochroniarzy, działalność sportowa i edukacyjna, a także praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach związanych z lotnictwem. Jak wiadomo, w tym roku odbyły się tu szybowcowe Mistrzostwa Świata. Lotnisko było także areną Air Show Rudniki w obecnym i zeszłym roku. Stanowisko częstochowskich samorządowców jest reakcją na informacje dotyczące przyszłości części terenów lotniska Rudniki.
0: Historia lotniska w Rudnikach pozostaje nierozerwalnie związana z miastem i lokalnym środowiskiem lotniczym, dodaje Włodzimierz Tutaj. Stanowisko dotyczy problemów Aeroklubu Częstochowskiego, któremu właściciel terenu w tym roku wypowiedział umowę.
2: Dlatego częstochowski samorząd wyraził troskę o dalsze funkcjonowanie lotniska. Jak czytamy w stanowisku, przyszłość lotniska Rudniki powinna być przedmiotem spokojnego i konstruktywnego dialogu wszystkich zainteresowanych stron. Istotne jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli uwzględnić interesy właściciela nieruchomości, Aeroklubu Częstochowskiego, samorządów oraz mieszkańców Częstochowy i całego regionu. To także zachowanie ważnej części wspólnego dziedzictwa.
0: Podsumowuje rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Stanowisko jednogłośnie Rada Miasta przyjęła podczas ostatniego posiedzenia. Remont ogrodzenia największej częstochowskiej nekropolii wywołał ogromne emocje i falę pytań ze strony mieszkańców. Prace w obrębie zabytkowego muru na cmentarzu Kule przy ulicy Cmentarnej stały się powodem interwencji także naszych słuchaczy. Chodziło o wątpliwości odnośnie zabezpieczenia nagrobków w trakcie prac. Mariusz Osyra.
3: Zaniepokojenie wzbudziły głębokie wykopy wykonywane tuż przy podstawach nagrobków podpartych tymczasowo drewnianymi belkami oraz znalezione w rejonie robót fragmenty kości. Mieszkańcy pytają o stabilność grobów na terenie nekropolii, domagają się wyjaśnień. Pytania, czy nie doszło do naruszenia szczątków, skierowaliśmy i my do zarządcy cmentarza. Nasza redakcja skierowała też w tej sprawie oficjalne zapytania do częstochowskich służb. Jak usłyszałem od rzecznika prokuratury częstochowskiej, nie odnotowano zgłoszeń odnośnie nieprawidłowości przy remoncie muru. Żadne sygnały od częstochowian nie wpłynęły też na policję, jak przekazali nam policjanci z komisariatu nr 5 przy ulicy Czecha.
0: Październikowy powrót żaków na uczelnię to nie tylko wyścig po wpisy w indeksach, ale i start po zarobkowe zajęcie na lokalnym rynku pracy. Choć ogólnokrajowa stopa bezrobocia wśród osób w wieku do 24 lat wynosi 11%, czyli ponad 3 razy więcej niż w ogólnej grupie wiekowej, częstochowscy studenci udowadniają, że potrafią skutecznie łączyć naukę z zarobkowaniem.
4: Ja tak.
5: Ja też.
4: Również. To zależy. Zależy od tygodnia i od ilości nauki na studiach.
5: Podobnie.
6: Uważam, że jest ciężko to pogodzić. W szczególności zależy może też od pracy oraz od kierunków studiów. Również od planu zajęć oraz godzin, które tutaj są. No studia dzienne niestety są nie zawsze tylko do popołudnia, lecz też pod wieczór zajęcia, więc ciężko jest to raczej pogodzić z pracą po południu czy tylko weekendowo.
4: Plan. Zawsze stara się go dopasować tak, żeby był po prostu zgodny ze mną i z tym, ile mam czasu. I zazwyczaj są to właśnie weekendy albo jakieś takie godziny mocno popołudniowe.
5: Daję dyspozycję, kiedy mogę przyjść i wtedy mi grafik wpisują albo i nie, więc u mnie też jest dobrze.
0: Z kolei pracodawcy z sektora przemysłowego podkreślają, że pierwsza praca musi być etapem podnoszenia kwalifikacji. Nie dla wszystkich studiowanie od pierwszego roku naturalnie łączy się z zajęciem zawodowym. Studentów pierwszego roku pytamy, czy próbują znaleźć też pracę, którą wpasują w swój plan wykładów i ćwiczeń.
4: Nie.
7: Uważam, że trzeba się skupić i mieć priorytet. Albo jedno, albo drugie.
8: Za dużo obowiązków na uczelni, za mało czasu.
9: Zgadzam się z tym.
7: Albo praca, albo studia.
8: Godziny mamy tak rozłożone, że nadal ciężko jest z czasem.
7: Próbowało się coś znaleźć, ale wiadomo, jak to teraz jest z rynkiem pracy. Ciężko pogodzić.
6: Nie zawsze się to zgadza i tak ze sobą. Są wyjątki, ale myślę, że w większości czasu jest to prawidłowo rozwiązywane.
0: Sprawdzaliśmy wśród częstochowskich żaków, czy udaje im się znaleźć pracę dorywczą zgodną z kierunkiem studiów, czy mają się każdego dostępnego na rynku zajęcia.
4: Studiujemy prawo, bardzo ciężko jest znaleźć kancelarię, która zatrudnia jeszcze studiujących, więc, że tak powiem, no ja nie pracuję w zawodzie, ale jestem bardzo zadowolona z tej pracy, mam super ludzi.
5: Nie pracuję w zawodzie, no ciężko znaleźć pracę. Z pracy czy zadowolona jestem? Jest okej.
6: Ja również nie pracuję w zawodzie, ponieważ również uważam, że ciężko jest znaleźć pracę jako student. Doświadczenie mimo wszystko też jest potrzebne. Dorabiam, mogło być zawsze lepiej.
4: A jak się staramy, no to wydaje mi się, że jakieś ogłoszenia na Facebooku, jakieś próby wysłania CV, no ale niestety jeszcze bez żadnych odpowiedzi.
0: Pierwszymi studenckimi doświadczeniami z pracą dzielili się dla Radia Jura studenci i studentki z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Powodzenia! Cały literacki świat wstrzymał w czwartek oddech. Szwedzka Akademia ogłaszała laureata Literackiej Nagrody Nobla, a w częstochowskich bibliotekach odżywa zainteresowanie mistrzami słowa. Tegoroczny werdykt zbiega się z wyjątkową rocznicą, mówi Ilona Kowalska z działu promocji biblioteki w Częstochowie.
10: 3 października w tym roku minęło 30 lat, odkąd tę nagrodę otrzymała poetka Wisława Szymborska. Jak zawsze lista kandydatów jest bardzo długa, ale Akademia Noblowska lubi zaskakiwać i do końca nie wiadomo, kto tę nagrodę otrzyma. Mamy kandydatów z krajów takich jak Ruanda, Meksyk, Palestyna, Stany Zjednoczone. Ja od lat trzymam kciuki za pisarkę amerykańską, eseistkę, poetkę Joyce Carol Oates.
0: Jak zauważają częstochowscy bibliotekarze, każde ogłoszenie nowego noblisty wywołuje w naszym mieście falę czytelniczego zainteresowania. Fani książki chętnie wracają do specjalnej półki z dziełami noblistów. Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej czy Olgi Tokarczuk.
11: Zawsze przy ogłoszeniu laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zaraz na drugi dzień przychodzą czytelnicy, pytają. My nieraz jesteśmy zaskoczeni nazwiskiem, na przykład mamy tylko jedną pozycję, ale to wtedy jest szybka akcja dokupywania tytułów. Też mamy z poprzednich lat.
12: Półeczka noblowska się pojawia?
11: Pojawia się półeczka noblowska, zawsze są zapytania o takie pozycje.
0: Dodaje Agnieszka Katolik, kierownik wypożyczalni Biblioteki Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie, a literacki Nobel 2026 powędrował do kanadyjskiej poetki Ann Carson. Rozwiązywanie sporów bez udziału sądu i szansa na porozumienie to zalety stale propagowanej mediacji. Jak zwykle jesienią o tym pozasądowym rozwiązaniu przypominać będą w mieście mediatorzy, sędziowie i kuratorzy. Mariusz Osyra o obchodach Tygodnia Mediacji w Częstochowie.
3: Od 12 do 16 października Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym, a także Urzędem Miasta organizują w Częstochowie cykl wydarzeń promujących polubowne metody wypracowywania kompromisów poza salą sądową. W programie znalazły się m.in. konferencja naukowa w Sądzie Okręgowym planowana 12 października, do tego salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu 3 dni później podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten przypada 15 października. Przez cały tydzień w godzinach od 9 do 15 mieszkańcy będą mogli też skorzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
8: Jest już 22. Czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Katarzyna Podraza.
9: Po ponad 3 godzinach zakończyło się przesłuchanie Jakuba Z., 19-latka z klasy maturalnej zespołu szkół nr 4 w Ostrołęce. Wczoraj ranił w szkole nożem 9 osób. Prokuratura postawiła mu łącznie 9 zarzutów, między innymi usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.
10: Poza tymi zarzutami przedstawiliśmy mu również zarzuty kierowania groźb karalnych wobec dwóch pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa dwóch przechodniów już poza terenem szkoły po opuszczeniu przez niego szkoły, czyli po niejako popełnieniu tych przestępstw związanych z usiłowaniem zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
9: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrołęce. 19-latek złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie nastolatka. Grozi mu dożywocie. Mamy pilną informację z ostatniej chwili. Sejm po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w szkołach uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Teraz Zielona Góra. Aż 12 komitetów wyborczych zarejestrowała PKW przed wyborami uzupełniającymi do Senatu w tym mieście. Wybory senatora, który zajmie miejsce zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada. Łączymy się z dziennikarzem Tomaszem Skorym. Tomku, 3 lata temu o mandat senatora ubiegały się tam tylko 3 osoby. Czy tym razem kandydatów będzie aż 12?
11: To nie jest pewne, bo na razie tylko 12 komitetów może zgłosić kandydata, co nie znaczy, że im się to uda. Dowiemy się za tydzień. Na razie za pewnych kandydatów można uznać wdowę po generale Różańskim zgłoszoną przez koalicję rządzącą, byłego prezydenta miasta Janusza Kubickiego wspieranego przez PiS, Joannę Senyszyn i kandydata Konfederacji Korony Polskiej Tomasza Naruszewicza. Kilka komitetów nie ujawniło dotąd nazwisk swoich kandydatów. Co więcej, ta sama Konfederacja zgłosiła też drugi swój komitet wyborczy. Uwaga na liście zwraca też obecność aż 3 zgłoszonych przez partie polityczne komitetów z nazwy bezpartyjnych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
8: Na koniec kilka ważnych informacji pogodowych, bo chłodna noc przed nami w Częstochowie, w Blachowni, w Olsztynie. Tej nocy 8-9 stopni i trochę popada. Jutro, jeśli popada, to tylko rano, później ma wrócić słońce. Na termometrach 13 stopni, a do tego silny wiatr, więc odczuwalnie z całą pewnością będzie poniżej 10. W weekend na szczęście odrobinę cieplej.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
8: Kończymy czwartkowy program Po godzinach i bardzo dobrze, że kończymy, no bo jutro piątek, taneczne radio, będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy.
13: Radio Jura. J-Lo!

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem.